ale nie dam sobie wyjść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

sobie wyjść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.
3: Trzeci z zimnych ogrodników przyniesie nam nieco wyższą temperaturę. Dziś maksymalnie od 14 do 17 stopni. W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami. Po południu miejscami może przelotnie popadać. Wiatr momentami może osiągać do 50 km na godzinę. Ruch na drogach na razie płynny.
4: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Pentagon odwołał przerzucenie ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Chodzi o wojskowych z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Widmo protestów w Służbie Więziennej na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten miał być wypłacony do 10 maja, ale nie dotarł do wszystkich. Niewykluczone, że wysokość mieszkaniówki zostanie też zmniejszona.
5: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
4: Mówi nam rzecznik związkowców Bartosz Ochlak. Według Służby Więziennej środki na wypłatę świadczenia są zabezpieczone. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki. Te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
6: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
7: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
8: No na pewno jakiś tam będzie.
9: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej?
7: Jesteś pewny siebie?

0: Czy będzie dobrze?
1: Nie, nie jest to.
2: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
3: A uczniów ósmych klas dopytywał Rafał Różycki. SK Południe
4: News. Agnieszka Kucjas. Potrzeba tysięcy jednorazowych misek, łyżek i zamykanych naczyń. Fundacja Wolne Miejsce z Katowic leci do Libanu, by karmić tysiące przesiedlonych, głodnych ludzi w Bejrucie. Oprócz jednorazowych naczyń potrzebne są puszki z pomidorami, ciecierzycą i soczewicą, ryż, kuskus i przyprawy, najlepiej w dużych opakowaniach. Wyżej wymienione produkty można przynosić do Społecznego Ministerstwa do Spraw Samotności i Bistro Spichlerz w Katowicach. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Fundacji Wolne Miejsce.
5: Jankes, Janke, i Wiktor. W Radiu SK.
6: Czwartek mamy, słuchajcie, dwa dni zostały do weekendu. No chyba, że tak jak ja wzięliście sobie piątek wolny, to jeden.
7: No, nie zapisałem tego w kalendarzyku. Czuję się zaskoczenie pełne. Jestem zszokowany wręcz.
6: Potraktuj to jako nagrodę, słuchaj. Odpoczniesz sobie ode mnie. Przynajmniej to.
7: Dziękuję bardzo. Naprawdę mnie zszokowałeś i zaskoczyłeś.
6: To dajcie znać, poradni słuchacze, co was ostatnio zaskoczyło albo zszokowało. Jest Messenger, jest telefon.

0: Jan Kes jest zaskoczony tym, że mikrofony są włączone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Oczywiście jeszcze raz z samego rana w czwartek za kwadrans piątek.
0: Słuchajcie, dzisiaj zaskoczenia i zdziwienia królują od samego rana. Ty wczoraj zostałeś zaskoczony i zdziwiony tym, jak dobrze rowery potrafią hamować.
1: Słuchajcie, no rzeczywiście wczoraj miałem tak zwane sprawdzenie hamulców. Przez kierownicę przeleciałem. No i co ciekawe, mój sąsiad bliski to widział i powiedział: wszystko okej? Okay? A ja no...
2: Tak. Telemarkiem.
1: Tak, słuchajcie, noga mi prawie odpadła, ręka też, ale póki co na miejscu. Tak.
0: Widzieliśmy tego siniaka przed chwilą, będzie tylko lepiej, on będzie pięknie rósł. No. Słuchaj, ja wczoraj też przeżyłem zaskoczenie. Zaskoczenie z kategorii ciekawostka od hydraulika, bo był naprawiać u mnie grzejnik.
1: Oho!
0: I przeciekał. Mhm. Trzeba było spuścić całą wodę z grzejników u mnie w domu, żeby tam coś powymieniać. Mhm. No i pan wymienia i sprzedaje mi ciekawostkę. Mhm. Czy wiesz, dlaczego woda w grzejnikach, w centralnym ogrzewaniu, w blokach jest czarna zazwyczaj?
1: O!
0: Nie dlatego, że jest brudna, albo że jest jakiś olej. Dodają barwnik, bo ludzie zaczęli zimą wodę spuszczać i się w niej kąpać.
3: Kama i Wiktor.
1: To mnie jest czarna woda, jak ja właśnie się pokąpieli, to mam, ale żeby przez czarną, to już tego nie grali. Okay.
0: Słuchaj, jak jest za darmo?
1: No dobrze, no to gramy. Tutaj też za darmo. Radio SK, 9 po 6.

0: wyciąga.
1: Ale powiedz, że co mam?
0: Sztuczne ze... O, powiem...
1: Co powiem?
0: Jak... Bo co ty mówiłeś? Co mnie zaskoczyło?
2: Czy i zdziwiło?
0: Co?
2: No, mm-hmm. Co cię zaskoczyło?
0: Zdziwiło mnie przed chwilą, że Jankes ma sztuczne zęby.
1: Tak, są wkładki
0: plastikowe zęby. Powiem, że ma plastikowe zęby.
1: To są wkładki, które się nakłada na moje zęby, takie stałe, prawdziwe, hej, hej, hej. Aha. I one się przez to prostują niby na starość.
2: Tak? A, żeby twoje się nie niszczyły. To jest jak ten pilot w domu u mojego dziadka w worku plastikowym.
0: Od nowości. To ranne pracowanie. Iwa.
2: Krzysiu, nie używaj zębów, bo zniszczysz. Zostaw, załóż nakładki.
1: To prawda, dobra, ale przeglądamy prasę, prasujemy od samego rana, patrzymy, co się dzieje na świecie, co tam piszą w gazetkach, w internecie. Jest z nami, tak, specjalistka, czyli Jadzia. Dzień dobry.
2: Tak, słuchajcie.
3: Dobry.
2: No i jest z nami naprawdę przepiękna, coraz lepiej wyglądająca i karierę rozwijająca Izabela Krzan.
1: Och, Iza, tak, bardzo, no, bardzo fajna dziewczyna.
2: Podkochuję się w niej troszkę. Mhm. I wkurzyła się ostatnio, słuchajcie.
1: Izabela?
2: Na internautkę właściwie.
1: Tak. Na dziewczynę.
2: Tak, no, która napisała jej pod zdjęciem i wytykała jej w komentarzach, że uwaga, już czas rodzić dzieci. Weź się do roboty, pisała.
0: Jak się czyta komentarze w sieci, to powiem wam. Ludzie są pochrzanieni.
1: To prawda, to się idealnie zgadza rzeczywiście.

0: właścicielki często do niej mówią: Lauro, moja droga.
1: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Moja żona też tak do mnie mówi czasami, mój drogi.
0: Więcej zarabiasz niż żona.
2: Czekaj, pokaż plecak.

0: idziemy spać, tylko wstajemy w drugą stronę, ludzie. 6:25, za chwilę znowu Marcin Procki powie, co jest grane.
1: Pojawi się m.in. informacja o Idze Świątek, bo będzie spotkanie Igi z kimś bardzo wyjątkowym.
0: Ze Svitoliną z Ukrainy zagra.
1: Właśnie, no dobra, nie zdradzaj wszystkiego, no ale dobrze idzie, pięknie gra, za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl. Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.

0: artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats.
1: Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Już od 15 dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Poczuj klimat Jungle Night już teraz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
5: I po reklamie.
6: Na drogach przybywa aut. Coraz większy ruch na dojeździe do Bielska-Białej, przede wszystkim na Krakowskiej od strony KUS. W Katowicach sporo aut na 86 w obu kierunkach i A4. W Gliwicach duży ruch na DK78. Dziś nawet 17 stopni.
7: 6.30, to jest Kanios, Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony przez polskie samoloty nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. Jak przekazało dowództwo operacyjne, IU-20 miał wyłączone transpondery i nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. A w Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Obie strony mają rozmawiać m.in. o relacjach handlowych.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: SK Sport News.
7: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Jankes,
11: Kama,
12: Kama
11: i Wiktor.
12: Wiktor.
11: SK.
13: 31 minut po godzinie 6. Cały czas zbieramy wasze poranne szoki i zdziwienia.
14: Zapraszamy, halo, halo.
13: Ja się ostatnio na przykład zdziwiłem tym, że są jeszcze ludzie, którzy myślą, że jak idą z pieskiem na spacer i ten piesek zrobi kubkę, to ta kubka sama zniknie magicznie.
14: Oj, dłużej jest takich osób rzeczywiście, no. No dobrze, ktoś jeszcze? Zapraszamy oczywiście, mikrofonik na Messengerze czeka. Zaprasza, zaprasza.
13: Co się ostatnio stało takiego, że powiedzieliście...
15: Już jestem w...

0: Sezon na Dawida Podsiadło trwa cały czas, oczywiście dziękujemy. 22 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Człowiek tak czasami ma, że wstaje i jest w szoku, bo czegoś się dowiedział, bo coś zobaczył, bo coś przeżył. Halo, dzień dobry.
2: Co ostatnio mnie zdziwiło, zaskoczyło, jak to każdy człowiek raz na jakiś czas wejdzie na wagę, by sprawdzić, ile tam tych kilogramów nosimy. A że lato się zbliża, jak co roku, delikatne przygotowania do lata, redukcja i te sprawy. Wszedłem sobie po dłuższym czasie na wagę, licznik się rozpędza, nagle się zatrzymało, patrzę i mówię, matko bosko, co to się stanęło?
0: A do przodu? Nie zrozumiałem, czy do przodu, czy do tyłu było?
1: Zawsze za dużo pokazuje. Za każdym razem te wagi, jak się psują, to zawsze właśnie w taką stronę, że pokazują więcej.
0: No. Mam nadzieję, że u was z wagą wszystko w jak najlepszym porządku. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
3: Ja się zdziwię, jak w końcu benzyna będzie po 5,19.
1: No i po co ta złośliwość?
0: Wiadomo, że nie będzie. Za chwilę będzie, to znaczy będą urodziny w Radiu SK. Zgłoszenia oczywiście gdzie?
1: Na SK.pl.
0: No właśnie, bardzo dobrze.
4: Reklama. Emocje Przyrychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, bielska klinika stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: I po reklamie.
5: SK.

0: 12 minut do 7.
1: Urodziny.
0: Naprawdę pięknie. Jakbym słuchał Eurowizji.
2: Luciano Brzozowski.
0: No i Luciano, Aneta, dzień dobry, witamy z samego

0: 12 minut do 7.
1: Urodziny.
0: Naprawdę pięknie. Jakbym odsłuchał Eurowizji.
2: Luciano Brzozowski.
0: No i Luciano, Aneta, dzień dobry, witamy z samego

0: rodziny.
1: Tak jest.
0: Serio.
1: No, naprawdę, sami fajni ludzie dzisiaj, no.
0: Masz power?
2: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. On ma zakoł, ale to masz power i wychodzi zakoł power.
1: Słuchaj, a skąd my w ogóle wiemy o tym, że mieliśmy do ciebie zadzwonić? Bo wiesz, o karpielu bułeczce napisali w Wikipedii, o tobie nie ma, więc skąd taka wiedza?
2: Domyślam się.
1: No i co?
2: I od mojego partnera.
1: I to jest dobre domyślanie, tak jest. Napisał moja dziewczyna, rocznik 99, czyli już wiemy, ile masz lat. Obchodzi swoje urodziny i uwaga, spędzi je w pracy. Więc pytanie, co ty robisz zawodowo, czym ty się zajmujesz?
2: Piękuję meble, narożniki.
0: Czyli jesteś tapicerką?
3: Przepraszam, że tak.
2: Pomocnik tapicera, o.
1: O. Czyli jest...
0: Ale przecież odmieniamy przecież teraz, prawda? No to tapicerka, dobrze mówimy.
3: Tapicerską.
1: A, osoba tapicerska, no.
0: Osoba tapicerska. Dobra, jest to naprawdę dobra. Bawisz się w tapicowanie. Okej, kolejny schodek. Machamy w stronę całej hali, bo wiemy, że gdzieś tam my oni słyszą. Jesteśmy, zróbcie hałas teraz dla Anety! Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście.
2: Dziękuję
1: i
2: bardzo.
1: Dorzucamy się do twojego kolejnego, jakiegoś małego zakupu. Urodzinowa stówka trafia na twoje konto od nas. Może akurat ta pizzerka pójdzie do tej pizzerii i pizzę sobie kupi za tą
0: pizzerię.
1: Stówkę.
0: Ta pizzeria, dokładnie. Anetko, coś jeszcze od ciebie? Jakiś przekaz w stronę hali albo swojego chłopaka?
2: Dziękuję bardzo mojemu chłopakowi za życzenia urodzinowe. Bardzo go kocham.

0: Nasz kolega Paweł macha głową, no nie wiem, może pójdę, może nie pójdę. Na pewno nasz słuchacz pójdzie na koncert Maty. Pójdziesz?
1: Ja się odezwę do Pawełka, naszego szefa muzycznego.
2: Pawełku!
3: Najbardziej chodliwy towar w mieście. Bilety na Matę, na Narodowe. I ten towar my mamy w radiu.
0: Rzeczywiście, to wydarzenie oczywiście już jutro i pojutrze. Mamy bilety na jutro, na piątek. Takie rozpoczęcie weekendu. Proszę bardzo, nie ma problemu.
3: Wskakujcie na sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie was nie może zabraknąć na Narodowym.
4: Kama i Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie Ekipa.

0: jutro o 20 w TVN.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: I po reklamie.

0: spory ruch w centrum Gliwic, ale korki głównie na DK78. W Mikołowie, Tychach, Bieruniu, Oświęcimiu i Zatorze, głównie w rejonie skrzyżowań, przytyka się DK44. W Katowicach spory ruch i korki na 86 i DTS-ce. Dziś maksymalnie 17 stopni.
1: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy mieszkańcy są bezpieczni. Ci, z którymi rozmawiał reporter SK Kamil Warzocha, boją się jednak o swoje bezpieczeństwo.
2: Jeden strzał pani słyszała, tak?
3: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
1: A policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne, dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Mówił przywódca Chin, z kolei Trump zapewniał o dobrej, wspólnej przyszłości. Ceny paliw w górę, benzyny o 11 groszy, diesla o 8, to dziś maksymalne ceny, a program CPN został właśnie wydłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że dzięki obniżkom w portfelach Polaków zostają spore oszczędności.
4: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
1: A w czerwcu zostaną podjęte decyzje, co dalej z programem CPN.
5: SK Południe News.
0: Agnieszka Kucjas. Chrupki, paluszki, plastikowe opakowania czy resztki jedzenia. To wszystko ląduje za ogrodzeniem pastwiska dla koni w parku polisensorycznym przy Ostrogórskiej w Sosnowcu. To bardzo niebezpieczne dla zwierząt, które na co dzień wykorzystywane są do hipoterapii w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.
6: Kiedy koń zje bądź wypije coś zanieczyszczającego go, szkodliwego, to może być wszystko włącznie z tym, że on nam umrze. Zrozumcie, jak te konie ogromnie potrzebne są naszym dzieciom.
0: Mówi dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sosnowcu, Iwona Durek.
7: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
8: No dzień dobry, witamy. Niektórzy zaskoczeni. O, już czwartek, jutro piątek.
9: Jankes się dzisiaj zdziwił, że ja

0: urlop wziąłem na piątek i że dzisiaj mam ostatni dzień tygodnia.
1: Właśnie, zdziwionko jest, no.
2: Tak samo się wczoraj dziwiłem, jak wyskoczyłem przez rower, w sensie przez kierownicę, przewrót w przód, a dobra.
0: A u was? Co was dziwi?
3: A ja się dziwię, że ja się dziwię.
4: Sokrates.
1: No dobra, Justin Bieber teraz od was z samego rana. Yeah! No i Nicki Minaj.
0: Proszę się nie dziwić, że to takie dobre.

0: Tutaj SK, 10 minut po godzinie 7.
1: Gramy, gadamy, wstajemy. No i opowiadamy historie, które pojawiają się w internetach.
0: Rzeczywiście, mamy maj, jeszcze maturki, ale w szkołach już wystawianie ocen, no można by rzec, ostatnia prosta, prawda, przed wakacjami.
1: Pamiętasz swój pierwszy telefon, z którym przyszedłeś do szkoły? Jeżeli w ogóle przychodziłeś z telefonem do szkoły?
0: No nie, nie przychodziłem. Gdzie to były czasy, gdzie tylko najbogatsi mieli telefony, takie walizki duże.
1: No, no, u nas się w liceum zaczęły pojawiać, pod koniec mojego liceum.
0: No ja pomyślałem o podstawówce, no później to już rzeczywiście, tak.
1: Najsławniejszy taki dźwięk na korytarzu.
2: Dawaj, gramy w węża!
1: To jest.
2: Dawaj!
0: No bateria teraz, trzymała tydzień.
1: Teraz trochę
0: piękne.
1: Inaczej wyglądają te urządzenia, ale słuchajcie, wrócimy znowu do początku. W szkoły bez telefonów szykują się od 1 września, jest oficjalne potwierdzenie.
0: Że co?
1: No, wyszła minister edukacji i powiedziała, że zakaz wejdzie w życie w polskich szkołach od 1 września.
0: Koniec?
1: Nie będzie można używać na terenie szkoły telefonu komórkowego, ani niczego takiego podobnego typu tablet albo coś innego wyświetlającego treści multimedialne.
0: No dobrze, no to kiedyś chodziło się za szkołę, prawda? No, papieroska, takiego
1: tak
0: na przykład później, nie
1: tak.
0: Wolno, ale chodziło się. Teraz będzie się chodziło na TikToka, prawda?
1: I na papieroska, i na TikToka.

0: Ale ładnie gramy z rana, 18 minut po godzinie 7. Słyszysz już te basy dochodzące ze Stadionu Narodowego?
1: Tak, dokładnie. Wszyscy zadowoleni oczywiście z okolicy, no ale tak miało to być, no i tak będzie oczywiście.
0: Z jednej strony fajnie się mieszka w Warszawie na Saskiej Kępie, tam gdzie jest Stadion Narodowy, ale z drugiej... No, czasami przy okazji koncertów wesoło jest i wesoło będzie, jak Mata zagra w ten weekend na Narodowym.
1: To prawda. No i co? Kto ma bilety? Oczywiście, że my, SK, rozdaje bilety. Łączymy się w tej sprawie oczywiście z naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Maria.
0: Tak, zawsze się, z Maria mi się kojarzy, jak była Maria Peszek, Maria Awaria, ale tym razem o żadnej awarii mowy być nie może, bo mamy same plusy i same dobre informacje.
1: Marysiu, od ilu lat słuchasz Maty?
2: Oj, już troszeczkę lat to będzie faktycznie. Myślę, że tak nawet od 13 roku życia, ale 15 to tak na pewno był mój pik słuchania. Mało.
1: Czyli na pewno już od kilku lat.
0: A czy te początki słuchania to były w tajemnicy przed rodzicami? Wiesz, no bo Mata ma to do siebie, że tam nie wszystko jest takie korekt, jeżeli chodzi o przesłanie. A mając 13 lat, to nie wiem, czy to tak można oficjalnie.
2: Na pewno próbowałam ich przekonać, dlatego że Mata pisze wartościowy tekst, ale mogło być ciężko.

0: Na PG Narodowym w Warszawie, również oczywiście w sobotę, dwa razy Mata. Mata bilety, droga Marysiu. Mata.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pamiętajcie, jak zdarzają się takie okazje, że ktoś czegoś nie ma, bo już się na mieście rozeszło, to na Eskę zawsze można liczyć.

0: 25 minut po siódmej, Marcin Procki przebrany za pogodynkę za chwilę tutaj wpadnie.
1: To prawda, no będzie o tym, że idzie dużo deszczu, no to roślinki będą się cieszyć na pewno. Za to mniej cieszą się fani FC Barcelony i Robert Lewandowski i oczywiście Wojtek Szczęsny. Pamiętasz, jak sobie jechali na autobusie, świętowali Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj mieli mecz ligowy, chłopcy byli wystawieni od początku do końca i Wojtek w bramce, i Wojtek, Boże, i Robert w ataku. No i o, chyba jednak mają kasa jednak, tak mi się wydaje.
0: Kama i Wiktor. O kurde, dwie piłki widzę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: I po reklamie.
6: W Bielsku-Białej przytyka się remontowany fragment Bohaterów Monte Cassino. Ciasno też na Bielskiej i Krakowskiej do centrum. W Katowicach ciasno na A4 w stronę Wrocławia.

0: Przytyka się też 86 i 3 garby. Dziś maksymalnie 17 stopni.
1: O 7.30 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał. Drony uderzyły w budynki mieszkalne w obwodzie kijowskim. Ataki były skierowane też na zachodnie obwody w pobliżu granicy z Polską. IMGW ostrzega przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Nawałnice spodziewane są od 13. Ostrzeżenia dotyczą Pomorza, Warmii, Mazur, Kujaw i części Mazowsza oraz Wielkopolski i województwa łódzkiego.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
3: SK Sport News.
1: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki,
4: Kama i Wiktor.
5: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Minęła 7.30, pół do 8.
6: Ludzie się dziwią, wstają i się dziwią. Pytanie, czym wy zdziwiliście się ostatnio? Dzień dobry.
7: Siemanko SK, bardzo mnie zdziwiło to, że wstałem rano, nie bolały mnie ani plecy, ani łokcie, ale po chwili zerwałem się po raz drugi i wtedy się dopiero naprawdę obudziłem i wszystko wróciło do normy.
5: Brawo dla pana, gratulujemy!
8: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Ale zadowolony jesteś, widzę. Od razu ci się lepiej zrobiło, jak... No właśnie.
1: Bo w końcu jesteś ładny na Instagramie.
2: Kim jest Jankeks?
1: Tak, właśnie wystartowała ta zabawa.
0: Pokaż, powiem ci.
1: Mogę. Ty masz kontrolę, blokadę rodzicielską, czy jak to się nazywa. Jankes nie wchodzi na Instagrama, za to wy to teraz zróbcie. Wejdźcie na profil Radia SK, bo jest przerobiony Jankes na coś, na kogoś. Piękny jesteś.
0: Ale naprawdę chodzą tutaj ekipa cała, zadowoleni, szczęśliwi, dobrze, dobrze, ale, do, ale dobrze, ale dobrze.
1: No naprawdę dziś jesteś tak wpasowany w klimat, w czas, okay. W miejsce. Mm-hmm. W końcu mogę powiedzieć, że jestem dumny z twojego zdjęcia jakiegoś.
3: Nasz kolega z korytarza wymyślił w ogóle tą kreację.
1: Tak. Jakby nie chciał który. Pogratulować Arturowi, to do niego.
0: No dobrze, Czyli co, jestem mężczyzną? Bo ja chciałbym wiedzieć, kim jestem.
1: Ciężko.
0: No, nie?
1: Nie wiem, bo moja podpowiedź na przykład brzmi tak, dobra. Janki. Mam na ciebie ochotę. Wiesz, a ja z reguły nie mam ochoty na mężczyzn.
0: Okej. Okay.
1: No, także.
3: Masz z reguły.
1: Ochotę. Z reguły, no, ale jesteś tak ładny, że mam na ciebie ochotę. To jest moja podpowiedź.
0: Czy jestem wysoki?
1: Możesz być, no.
0: Uwielbnie, dobra, poproszę o konkretne podpowiedzi naszych słuchaczy. Odezwijcie się na Messengerze, jest mikrofonik. Dajcie podpowiedzi, a nie to, co tutaj mój kolega wspaniały Wiktor. To są podpowiedzi?
1: No, ale nie mogę ci powiedzieć za dużo, bo przecież ta zabawa musi chwilę potrwać. Poza tym słuchacze są najważniejsi.
0: Dobra, słuchacze, proszę was, pomóżcie mi. Chciałbym wiedzieć, kim jestem i chciałbym zobaczyć już to zdjęcie, które jest na Instagramie naszym eskowym. Może ktoś na żywo zadzwoni.
1: Dawaj,
0: ja już nie mogę wytrzymać. Na żywo. 664-402-302. Dzwoncie, mówcie, podpowiadajcie. Zajrzyjcie, weźcie telefon w rękę. Zajrzyjcie na profil Radia
3: SK. Ale lecą podpowiedzi na Messengerze.
0: Czyli nie tylko ty się dobrze bawisz.
1: Tak, Paweł, dawaj od siebie jakąś podpowiedź.
0: Czekaj, bo chyba telefony dzwonią. Dawaj,
3: odbieraj. Odbieraj.
0: Halo, dzień dobry.
4: No witam, Jankę. Na stacjach paliw jesteś rozchwytywany.
0: Jestem.
1: Wow! I tyle wystarczy.
0: Jak coś palne, tak? Dobrze słyszałem?
1: Ja na stacjach.
0: A, przepraszam. Na stacjach?
1: No jesteś tam popularny nawet, no.
0: Na stacjach?
1: Masz tam swoich fanów, tak.
0: A jakich stacjach?
1: No i gadaj z człowiekiem, no.
0: Radio SK. W stacjach paliw?
1: Nie, w stacjach nie paliw.
2: Reklama. Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Już od 15 dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Poczuj klimat Jungle Night już teraz.
5: Filmowy maj w kinie Helios.

0: outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Poczuj klimat Jungle Night już teraz.
1: Filmowy maj w kinie Helios.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: I po reklamie.

0: Two Chainz, Wiz Khalifa, za 10 minut godzina 8, wizyta Kamila Nosela przed nami. Sprawdzaliśmy, o czym dzisiaj, na jaki temat i jakoś tak mi się od razu skojarzyło, nie wiem czy pamiętacie, była kiedyś taka bajka. Pamiętasz Łap Gołębia?
1: Troszkę przez mgłę.
0: To teraz Łap Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie Maczu Morda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej, dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
4: Tak, to ja, dzień dobry.
3: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie, zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
4: Bo wie pani, w czym jest problem? Budynek jest czteropiętrowy. Na

0: czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda robią.
1: Ja wiem. I chcemy zrobić, już pani powiem.
0: Ale poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
1: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
0: No rozumiem.
1: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. Dlatego jest ta siatka.
0: Okej, rozumiem.
1: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
0: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
1: No ale z grubsza, proszę pani, z grubsza.
0: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja nie ocucę, czy ja nie ocucę z tej siatki?
1: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
0: No nie wiem, no można spróbować. Zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
1: Siatkę pani dostarczy Adam.
2: Cześć Ewa, zostałaś kręcona w Radio SK.
0: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Dziękujemy pięknie. To był Nostalek nasz wspaniały. Zgłoszenie na sk.pl, jak powiedział, tam sobie mieszka. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj jestem ładny, tak? Jeśli chodzi o...
5: Kim jest Jankes?
4: To może jestem Nostalem?
5: Na pewno nie. Na pewno!
4: Nie obrażaj Nostala.

0: fajne, co nie? Nieźle buja.
1: Wspaniały numery, gramy na antenie Radia SK oczywiście. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć. Tak samo jak podpowiedzi, kim jest Youngest. Masz coś fajnego?
0: Oczywiście, słuchacze, ich kreatywność naprawdę jest zadziwiająca. Zdjęcie na Instagramie. Wasze podpowiedzi w wersji audio na Messengerze. Oto jedna z nich.
2: Cześć Youngest, słuchaj, tak naprawdę jesteś nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co z tobą jest i skąd jesteś.
0: No?
1: Dziękuję.
3: Dobra, nie?
1: Dobrą odpowiedź wzięliście na klatę, okej.
0: Jesteś skąd, też nie wiadomo skąd.
1: Jestem. Na stacjach paliw jestem rozchwytywany.
0: Tak.
1: Nie jestem hot dogiem.
0: Jeżeli się tam zjawisz, to jesteś rozchwytywany, bo jak cię nie ma, to nie jesteś. Tak kombinuj, w tę stronę.
1: Czyli jestem znaną postacią jakąś, jestem aktorem?
0: Bardzo znaną postacią, ale nie jesteś aktorem. Pomóżcie.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI,

0: Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Stoicie na drodze z Jasienicy do Bielska Białej, czyli bohaterów Monte Cassino. W Bielsku Białej ciasto na skrzyżowaniu Andersa, Komorowskiego i Partyzantów. W Kozach korek na Krakowskiej. W Kato postoicie na 86 i DTS-ce. Dziś do 17 stopni.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami korespondent SK Ołech Biłecki.
2: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madzier zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy, tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Na razie nie podano, którego dokładnie dnia węgierski premier przyjedzie do Polski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
3: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
4: Są takie aplikacje, gdzie trzeba

0: zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
1: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
2: A mówią nam kandydaci na kierowców, żeby zarezerwować termin w nowym systemie, trzeba zalogować się za pomocą na przykład e-dowodu czy m-obywatela.
3: Janki, za którym razem zdałeś prawo jazdy?
4: Za pierwszym.
3: No,
4: no a to nie wyglądam.
5: za pierwszym.
3: Ja za pierwszym na mieście, ale licząc teorię, to za drugim.
6: SK Południe News.
7: Agnieszka Kucjes. Mali pacjenci oddziału onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach chcą zorganizować imprezę z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. By im pomóc, można upiec ciasto.
8: Te dzieci chcą być wdzięczne swoim rodzicom, bo ci rodzice bardzo się poświęcają dla nich. To nas nic nie kosztuje, a tym dzieciom sprawimy dużą radość.
7: Mówi organizator zbiórki Piotr Gondarczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Ciasta, najlepiej drożdżowe, babki, rogaliki czy muffinki, można przynieść 31 maja o 17 przed Pałac Kultury Zagłębia.
6: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
5: No właśnie, czy na pewno Yankees? No właśnie, nie Yankees, no bo jestem zupełnie inną postacią.
3: Jesteś cudowną przeróbką. U nas na Instagramie zdjęcie, wasze podpowiedzi na Messengerze. Yankees już kombinuje. Słuchaj kolejnej podpowiedzi.
5: Dawaj.
9: Yankees bardzo lubią

0: Maja o 17 przed Pałac Kultury Zagłębia.
1: Young Youngers, Kama i Wiktor, Radio SK.
2: No właśnie, czy na pewno Youngers? No właśnie, nie Youngers, no bo jestem zupełnie inną postacią.
3: Jesteś cudowną przeróbką. U nas na Instagramie zdjęcie, wasze podpowiedzi na Messengerze. Youngers już kombinuje. Słuchaj kolejnej podpowiedzi.
2: Dawaj.
4: Youngers bardzo lubią

0: 10 minut po 8.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
0: Ależ on ma dzisiaj życie, musi wchodzić i wychodzić ze studia, bo my tu odsłuchujemy wasze podpowiedzi. A Jankes oczywiście, jak to była familiada i jeszcze była wielka gra, nie? Że zakładali słuchawki.
3: Nikt nie słyszał.
0: To teraz jest ten moment kolejnych podpowiedzi. Ty wyglądasz, jakbyś miał pewien trop.
3: Mam pewien trop, bo zapytałem o płeć. Jak nie jestem ani dziewczynką, ani chłopczykiem,
0: no ciężko
3: ani inną jeszcze
0: płeć,
3: opcją, to no to mam pewien trop, ale poproszę o zestaw podpowiedzi.
0: Ja przypominam tylko, że Jankes oficjalnie ma 3 szanse.
3: Takie, a już rzuciłem, że hot dogiem, to już mam jedną za sobą, tak?
0: Tak, pierwsza wykorzystana, oczywiście.
3: To było wcześniej, się nie liczy, no.
0: A, i w ogóle jest taka tendencja i prośba od ludzi. No bo to jest konkurs, w którym z jednej strony bardzo się starasz, ale z drugiej strony śmieją się z ciebie, prawda? Jak nie potrafisz odgadnąć. No. Więc jest prośba od słuchaczki.
4: Jankes, ja nie wiem, czemu pozwalasz po prostu, żeby oni się tak grillowali. To by w ogóle w tym przypadku nie działa.
0: No.
3: Dobrze.
5: Nie radzą nam za to.
0: Nie roastujcie Jankesa, tylko podpowiadajcie.
3: A to jest fajne w ogóle, że musimy też kolejny punkt programu zrobić roastowania. No dobra, okej, nie teraz. Podpowiedź poproszę. To była podpowiedź? Nie była podpowiedź.
0: Już była.
3: To była?
0: To była.
3: Serio?
0: No.
3: Nie,
0: no tak.
3: To poproszę o inną, kolejną.
4: Jesteś długi.
3: Jezusiu, no i mam znowu problem.
0: Albo że masz długi. Czy w ogóle pamiętaj, lepiej mieć długi niż krótki.
3: Słuchajcie, bo to jest tak, że w głowie się rodzą pewne pomysły, ale później poprzez takie podpowiedzi te pomysły niestety ulegają destrukcji i nic nie wiem. Czy mam pytanie, czy jestem niski?
5: Długi jest.
0: Długi raczej, no.
3: Długi?
0: Ale że niski w jakim sensie? Rozszerz pytanie, rozszerz myśl. Powiedz po prostu, o kim myślisz, a ja ci puszczę ten dźwięk.
3: Ty dziadu. A masz jeszcze jakąś podpowiedź?
0: To pewnie, że ma.
3: Daj, poproszę.
4: Ja to bym cię w czymś zamoczyła, Jankes.
0: O. No?
3: No dobra, to strzelę. Słuchajcie, czy jestem niską ceną?
0: Nie!
3: Jezu, byłem pewny, że jest na ceną! Byłem pewny, jak oni przerobili mnie na cenę! Na stacji paliw, ale to wszystko się by zgadzało, wiecie, że tam na stacjach paliw jestem rozchwytywany, gdy są niskie ceny i tak dalej, no, i tak dalej.
0: Pewnie,
3: no.
0: Żeby się zgadzało, gdyby...
3: Tyle, że się nie zgadza.
0: Gdyby to, że się nie zgadza.
3: No. Nie, to teraz już nie mam pomysłu. A chyba, że masz konkretną podpowiedź.
4: Nie wiem, jak zgadniesz, ale chcę, żebyś się za to przebrał.
0: No, słuchaj podpowiedzi.
6: Jankes, ja ci tylko powiem, że idealnie wchodzisz w dziurkę.
0: O. No i jeszcze jedno, ale już takie naprawdę, naprawdę.
3: Pistolet?
0: No jaki pistolet?
3: No ten na stacji paliw, no idealnie wchodzi w dziurkę, tak się tam wkłada i się leje paliwo.
0: No chyba, że masz diesla, wciskasz do benzyny i wtedy nie wchodzi, bo jest za duże.
4: Jesteś pewnie u większości Polaków z rana w domu.
0: O!
3: Jak? To już co?
0: No. Jesteś u większości Polaków z rana w domu.
5: Zgaduj!
0: No?
5: A jak nie, to kara!
0: Ty już miałeś dzisiaj kiedyś dobre myśli, takie prawie dobre, ale one jednak... Nie mogliśmy ci uznać tej odpowiedzi, bo... Bo nie była dobra.
3: Jestem u każdego z rana? Kawa? Jestem kawą?
0: Niestety.
3: Czekaj, to nie była propozycja. Ja to powiedziałem?
7: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Słuchaj, w majówkę skradłeś wszystkim serduszka.
3: Łatwo gang? Coś? Nie,
0: nie
3: wiem. Nie, to nie to.
0: Nie.
3: Czekaj, ale nie. No ale co, nie jestem obniżką? Nie jestem promocją? Promocja?
0: Nie, Jankesie, niestety wykorzystałeś wszystkie
3: dobra,
0: swoje szanse.
3: Mam tego dość.
5: Chcesz zobaczyć?
0: Chcesz dowiedzieć się, kim jesteś?
3: To już koniec.
0: No.
3: Ja mam się za to przebrać?
0: Tak.
3: Jeszcze nie wiem za co, pokaż. Nie!
5: Paruwa!
0: Jaka ja paruwa, wariacie, z ciebie?
3: Ale mówiłem hot dogiem.
0: No, ale hot dog to już jest konkretny produkt, a ty na tym zdjęciu jesteś parówką.
3: I jeszcze napisali paruwa.
0: No. I leżysz na grillu.
3: Nie wchodźcie na Instagrama Eskowego, zabraniam. No.
0: Kiełbaska jeszcze, jakbyś powiedział, też byśmy
3: ja,
0: cię uznali.
3: Jak no. Jestem poważną parówą.
5: A na kiedy się przebierzesz?
3: Słuchajcie.
0: Słuchaj, musisz zadzwonić do stroju jakiegoś.
3: Kama dała lajka.
0: Znajdziemy ci taką wypożyczalnię strojów, tylko musisz tam sam paruwa. Zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, czy macie strój paruwy? Radio.

0: Deska. Jak to mówi Paruwa. Coraz bardziej was kocham.
1: Osłonkę sobie załóż może taką, wiesz, taką wielką prezerwatywę.
0: Ale z tym hot dogiem byłem tak blisko. Mamo, przepraszam.

0: Mam informację o fagacie.
1: Powiedział na Antoni.
2: Taka dziewczyna z Podkonina, o.
0: No, to jest ta.
1: Ona jest influencerka znana, powiedzmy, tak? I ona wystąpi na juwenaliach?
0: Tak, i to w mieście świętym Częstochowie.
1: W imię ojca i syna.
0: Tak.
1: I czyli fagata w Częstochowie, świętej Częstochowie, nieświęta dziewczyna będzie występować na juwenaliach.
0: Będzie gwiazdą, będzie atrakcją i teraz uwaga, pojawiło się oburzenie i ludzie się zastanawiali, czy to dobrze, że ona wystąpi i miasto, sam urząd miasta teraz rozwiewa wątpliwości.
1: To powiedzieli?
0: Miasto mówi, że wszystko jest okej, bo, tu cytat, występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
1: No czekaj, nikt nie potrafi sobie tego wyobrazić, ale co to znaczy?
0: Ja w sumie też nie wiem, ale może na przykład na bis fagata by Barkę zaśpiewała?
3: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
1: Zostawiam na brzegu.
0: Seksy.

0: Za chwilę 8.30 Marcin Procki wpadnie z najważniejszą informacją dla całego świata.
1: Chodzi czyżby o tę wizytę?
0: Spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Chin. Ciekawe, o czym oni rozmawiają, nie? Tak w cztery oczy. Słuchaj, ja tu,
1: i po jakiemu?
0: Ja zrobię tu, a potem ty przylecisz tam, a to będzie moje. Kama i Wiktor. A nie, to będzie moje.
1: Jako tako.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: W Katowicach korki na 86, ciasno też na DTS-ce w stronę Sosnowca i A4 z Mysłowic do centrum Katowic. W Gliwicach w kilku miejscach przytyka się DK78. Na krajowych czwórkach ciasno w Tychach, Bieruniu i Oświęcimiu. Dziś do 17 stopni.

0: Wisła 30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Zakończyło się spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa w Pekinie trwała ponad 2 godziny. Amerykański prezydent podkreślał ich fantastyczne relacje. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Mówił Trump, dla którego to pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Kierowcy duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się 2 ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy.
1: To jest SK. No i z okazji niedawno zakończonego konkursu Kim jest Jankes? Mam dla ciebie pewne przemyślenie od słuchacza.
2: Jestem parówką na Instagramie, no dobrze, okej.
1: Otóż, uwaga.
3: Prosimy. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Jak ostatnio Jankes nie zgadł, że jest Rutkowskim i teraz, że jest parówką, to czy na przebranie wystarczy tylko jeden strój?
1: O, tak.
4: Zdecydowanie.
1: Czy ktoś ma nożyczki? Chciałem się odciąć od tej wypowiedzi.

0: Łatwogang.
1: Uwielbiam ten numer w wersji z Łatwogangiem, bez Łatwoganga, ale lepiej jest łatwo.
0: Ja to uwielbiam sobie czasami coś głupkowatego w telewizji włączyć, takie guilty pleasure, mam parę takich programów, te królowe przetrwania ostatnio, o jak lubię.
1: Naprawdę? No. Polecasz?
2: Nie, że mnie polecasz?
0: To jakoś tak się zaczęło, że Olka zaczyna to oglądać, a wtedy patrzę i nagle łapię się na tym, że się wciągam. I tak samo jest z każdą edycją Love is Blind. Kojarzy ten program z Netflixa?
1: Słyszałem, ale nie wiem, co tam się dzieje. A to jest tam, gdzie prowadzący jest Andrzej Wrona?
0: Dokładnie to, tak. W polskiej edycji. Program polega na tym, że oni się nie widzą, tylko się słyszą, no i
1: randkują. Ja widziałem kiedyś wersję amerykańską, to nie było chyba takie najgorsze.
0: Ja widziałem wersję z Dubaju, to jest dopiero czat.
1: Dobra, i mamy wersję, mówimy o wersji

0: Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hot Grill.
5: Parilla Caliente.
6: Grilla Calda.
7: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: I po reklamie.

0: Całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Czy to robiłem?
0: Czy całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Gdzie tam nigdy, a co, polecasz?
0: Katy Perry poleca.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Ja to będę się całował jutro na stadionie żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim na derbach lubuskich z falubazem Zielona Góra, panie Wiktorku. A dlatego wziąłeś wolne? Jutro Wiktora z Zielonej Góry nie ma rano w radiu, tylko będzie Star Gorzów. No, co mam ci powiedzieć?
0: Nie wiadomo, gdzie ja będę, nie wiadomo, gdzie my polecimy na koniec tego miesiąca. Odlot ściśle tajny, słuchajcie. Wczoraj dołączyła do nas Olka i brzmiało to tak.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
3: tak
1: ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Yeah! O, serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Cudowna dziewczyna. Leci z narzeczonym, zobaczymy jak będzie po powrocie.
0: Czy on dalej będzie narzeczonym?
1: No. Bo kiedyś na SK2 jeździmy, przypomniała mi się taka para, Boże, bo oni po niej się rozstali, tak wrócili.
0: Przez ciebie?
1: Tak ciebie, nie, gdzie przeze mnie. Nie,
0: ale miałeś w tym swój udział jakiś?
1: Nie. Ale dobra, to nie o tym. To nie ta historia, to nie ten czas. Teraz mamy odlot ściśle tajny, nie wiemy gdzie lecimy w ostatni weekend maja, czyli już za chwilę.
0: Wy wchodzicie do gry przez apkę Eski, to jest jedyna droga. Jak jeszcze nie macie, to ściągnijcie, a potem właśnie zostawcie swoje zgłoszenie. Cały czas zastanawiamy się, co to za miejsce, co to za kraj, co to za miasto. Mamy kolejną podpowiedź.
1: Od kapitana?
0: Tak.
1: Przemówi?
0: Jest.
1: Kapitanie!
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
1: To mały, to wielki, mały człowiek. Wielki człowiek. Kiedyś był o niej utwór nawet taki ładny.
0: O. Ale o kogo chodzi?
1: Mały, wielki człowiek.
5: Żoliborz?
1: Nie, na Napoleon, ale to w Napoleon, Żoliborzu mieszka pan Jarek.
0: A może gdzieś do Francji.

0: Mały, wielki człowiek. Nie wiem, naprawdę. Nie, to jest tylko taka podpowiedź, no i myśl sobie.
1: Zaraz pomoże nam chat GPT.
0: Właśnie.
2: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
3: Odlot ściśle tajny.

0: Za chwilę godzina 9. Na sam koniec programu kolega Jan Hess chciał złożyć oświadczenie.
1: Chciałem przeprosić pierwsze piętro naszego budynku czteropiętrowego, ponieważ dzisiaj zauważyłem, że nasz czajnik w naszej kuchni na czwartym piętrze jest bardzo ciężki. Okazało się, że miał dużo kamienia, więc odkamieniałem go cytryną. Polecam przy okazji.
0: Jeszcze nic złego.
1: No tak, i tu zrobiłem nam dobrze, ale zabrałem czajnik z pierwszego piętra. No i okazało się, że jest afera od rana, bo nie mogą dziewczyny sobie herbaty zrobić, zagotować wodę. Więc chciałbym...

0: Sporo tych naszych pomieszczeń, więc oficjalnie ja, Krzysztof Jankowski, Jankes, czwarte piętro Radio SK, przepraszam, pierwsze piętro biura.
1: Po pierwsze takie twoje zdjęcia, tych klientów nie obsługujemy.
0: Ale mamy teraz tak, tam już oddane, u nas czyściutko i wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
1: Oceń się sam. Jankes, Kama
2: i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Kto zwalcza ból?
14: Fundary!
13: Kto?
14: Fundary!
15: Fundary!
16: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
18: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
19: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jeśli poruszacie się w okolicach Bielska-Białej, to dziś czekają Was utrudnienia na ulicy Leśnej w Okrajniku. Do 19:00 odcinek drogi objęty remontem będzie wyłączony z ruchu. Utrudnienia ponownie ruszą jutro o 8:00 rano. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, maksymalnie 17 stopni.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polski resort obrony dementuje doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk.

0: USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikacje amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przeniesienia ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawie przyjrzał się Mateusz Gołębiewski.
1: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informacje potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się dwie ciężarówki.
2: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
0: A wyjaśnia Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zatarowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
3: Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na sopach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkówka.
0: Mówi Dawid Krzyżański z Fundacji. Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
4: SK Południe News.
5: Agnieszka Kucjas. 29 czerwca Katowice wprowadzają w ścisłym centrum strefę czystego transportu.
6: Centrum miasta w rejonie rynku to m.in. fragment ulicy 3 Maja, Warszawskiej, Dyrekcyjna Staromiejska, Mariacka, Mieleńskiego, Szkolna, Bankowa, Teatralna, Młyńska czy Pocztowa.
5: Mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta. Młodzież z ochotniczych huftów pracy będzie rywalizować na letnich igrzyskach lekkoatletycznych. Wydarzenie rusza dziś o 14 przy ulicy Asnyka w Katowicach. Do kibicowania zachęca Radio SK.
7: I dla starszych w tej godzinie, i dla trochę odrobinę młodszych, czyli numer, który łączy pokolenia. Najpopularniejszy hit w Polsce, BB Rexha i Faithless, czyli New Religion. Gram dosłownie za chwilę. Będzie też Teddy Swims, będzie Bledka, będzie też między innymi Maciej Musiałowski i jego Flora. Na początek, Smolasty i Doda. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

0: Pitbull to Hall Room Service na antenie Radia SK. Numer, który na pewno pojawi się na jego koncertach w Polsce, bo będą trzy aż w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy z nich już za niecałe dwa miesiące na PGE Narodowym. Przepraszam, za ponad dwa miesiące, bo 23 lipca. Ciekawe, że tej łysej glacy tak w tym naszym kraju się spodobało. Fantastycznie, fantastycznie, ale dużo wcześniej, bo już jutro na PGE Narodowym młody Matczak, czyli Mata oczywiście. My wciąż mamy bilety. Dziś rano okazało się, że słuchajcie, Mata nie ma jeszcze 26 lat, a już można rozróżnić tak zwanego wczesnego Matę i teraźniejszego Matę. Tego wczesnego Matę bardzo lubi Marysia, która od nas właśnie zaproszenia na jutrzejszy koncert na PGE Narodowym zgadnęła. I to nie są ostatnie zaproszenia na to, co będzie się działo jutro właśnie na PGE Narodowym. A propos koncertu, to jeśli ktoś ma ochotę w przyszłym tygodniu na Szona Pola się wybrać, bo on też będzie na warszawskim towarze, no to warto słuchać Hanczaka po godzinie 18. Imprezy na pewno będą do zgadnięcia. Bledka, komu miałabym powiedzieć w Radiu SK już za moment, a później świetne Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Emocje Przyrychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Już od 15 dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Poczuj klimat Jungle Night już teraz.

Konstruktory Gliwice. Już od 15 dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Poczuj klimat Jungle Night już teraz.

0: Na wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: I po reklamie.

0: towarzystwie Kaśki Sochackiej, poczynając od Opola już 26 lipca, aż po Warszawę 6 września. Kaśkę Sochacką poznałem właśnie w amfiteatrze i bardzo, bardzo dobrze to wspominam. No i polecam. Po Kaśce Sochackiej na pewno Maneskin wesce, obiecuję. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: I po reklamie.

Bang, to September i jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Cry For You. Krótka przerwa i wracamy do grania, będzie Kaśka Sochacka. A propos Kaśki Sochackiej, no to oczywiście są koncerty stadionowe, plenerowe i halowe, ale jest coś pomiędzy halą a plenerem i to się nazywa amfiteatr. I właśnie lato w amfiteatrach będzie można spędzić

0: Chwila luzu, chwila odprężenia, mam nadzieję, może chwila refleksji, nawet rule i don't say that. 3,5 minuty bardzo dobrego grania tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Po 10 trochę się rozpędzimy, bo na początek Zokaria, czyli Andy Dust i Harry z Weste.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Z powodu robót drogowych na wysokości Kleszczowa przytyka się A4 w stronę Krakowa. Wolniej poruszacie się do zjazdu na Krajowe Ósemki. W żółwim tempie toczycie się też do bramek w Mysłowicach. Dziś maksymalnie 17 stopni. Po południu może przelotnie padać deszcz.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg. Mówi Anna Znajewska, Pawluk z PKP PLK.
6: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
5: A wstrzymany jest ruch pociągów relacji Chełm-Lublin. Główne utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2, a ponad 30 osób zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat byłem w salonie i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówi jeden z mieszkańców Kijowa. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód Ukrainy, a łącznie z Rosji. Wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
7: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
5: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
0: SK Południe. Sport.
4: Agnieszka Kucjas. Przed nami finał Orlen Pucharu Polski Kobiet w piłce nożnej. W sobotę o 12:00 na Stadionie Miejskim w Tychach zmierzą się piłkarki Czarni Antrans Sosnowiec z piłkarkami GKS-u Katowice. Bilety na to spotkanie znajdziecie na łączynaspiłka.pl. Tymczasem w koszykówce MKS Dąbrowa Górnicza rozpoczyna walkę w play-offach. Rywalem MKS-u w ćwierćfinale będzie Legia Warszawa. Pierwsze dwa mecze, dziś i jutro, zostaną rozegrane w stolicy. Trzeci, 19 maja, odbędzie się w hali Centrum w Dąbrowie Górniczej.
8: Ostatnia nadzieja. Nie, to jest tylko tytuł, to żadna teza, żadna informacja z ostatniej chwili, nic z tej rzeczy. Sanach i Dawid Podsiadło zagoszczą na antenie Radia SK dosłownie za 2 minuty i 18 sekund. Andy Dust i Haris Zokaria na początek, 10:01, no prawie 10:02 w SC już grają. Michał Sobkowski, witajcie!

0: znów coś fajnego od Taylor Swift. Elizabeth Taylor na antenie Radia SK. Za chwilę będzie Ebony Heart, czyli bardziej tanecznie, można by powiedzieć, bardziej energetycznie. Bardzo tanecznie i bardzo energetycznie będzie już jutro po godzinie 20. SK Live Remix w Radiu SK powróciło. No i mamy właśnie to pasmo dla Was specjalnie od 25. Od 22. Stery przejmuje Armin van Buuren, którego zresztą nawet w tym momencie można posłuchać w naszej eskowej aplikacji. Poczekajcie, spróbuję odpalić. Tak, to stream SK Live Remix z eskowej apki w tym momencie. Ktoś powie, że za wcześnie. Nie, jak to za wcześnie? Po pierwsze, moi drodzy, na Hawajach w tej chwili jest 22.17, więc w sam raz na imprezowanie. A może ktoś w Polsce uskutecznia tak zwany coffee rave, czyli imprezowanie za dnia, w dodatku bez alkoholu? No to taki stream SK Live Remix w naszej apce jak znalazł, jak ta lala. Oczywiście, że można za dnia i bez alkoholu. Bledka zaraz po Eben i Harris Weste, to już za moment. Radio
1: SK. Reklama. Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulacja.

0: Min Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Już od 15 dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Poczuj klimat Jungle Night już teraz.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.

Jak powiem Franz Zimmer, to może nie wszyscy będą kojarzyć, ale jak powiem Ale Farben, to od razu inna gadka, prawda? Ale Farben na rynku muzycznym znany od naprawdę długich, długich lat i ma sporo hitów. Czy to jest kolejny z nich? Dużo na to wskazuje. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk, świeżynka u nas, bardzo proszę, zwróćcie na nią swoją uwagę.

0: klasyk nad klasyki w Radiu SK. Paktofonika, Jestem Bogiem. Tak wam, Michu, zagrał.
1: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Najładniej, jak tylko potrafiłem. Summer 12 to 12, wesce już za chwilę.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bonzelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, pod Beskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care. Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz to? To dźwięk Twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
4: I po reklamie.

0: dobre tempo w Jazzy na antenie Radio SK. Tak kończymy godzinę 10 w Radio SK. A zaczniemy 11 już za chwilę. Can't Deny It to świeżynka u nas. A po 11 zaczniemy od numeru, który w pierwszej połowie 2026 roku, nie boję się takich słów, lubicie najbardziej. Na to wskazują miejsca, które ten numer zajmował w gorącej 20 Radio SK. Joe i End of Beginning zaraz po 11 w SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dziś maksymalnie od 14 do 17 stopni, jednak silny wiatr może powodować uczucie chłodu. Przez cały dzień będzie pochmurno z przejaśnieniami. Po południu miejscami może przelotnie padać deszcz. Korek teraz na A4 w stronę Krakowa. To z powodu robót drogowych w Kleszczowie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy News WSC. Marcin Procki. Zapraszam. W Kijowie w wyniku ostrzału rakietowego zawalił się blok mieszkalny. A to nie koniec ataków, ostrzegają władze. Dotychczasowych zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Reporter Eski przed chwilą rozmawiał z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która ostrzega.
10: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
9: A w Kijowie nadal trwa akcja ratunkowa. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. To po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie przystanku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi w okolicy Wrocławia notują teraz spore opóźnienia.
11: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
9: Informuje Andrzej Padniewski z kolei Dolnośląskiej. Ich utrudnienia mogą potrwać do 14, a do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion. Drużynę zgłaszać można w trzech kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15.
12: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
9: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach.

0: Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
1: SK Południe News.
2: Agnieszka Kucjas. Specjaliści od zarządzania kryzysowego, służby i naukowcy połączyli siły dla wspólnego bezpieczeństwa. W Gliwicach po raz pierwszy odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu imprez masowych FENS 2026.
3: Są ludzie w Polsce, którzy myślą o tym, że trzeba się rozwijać, dostosować się do nowych wydarzeń i dlatego powstało m.in. to wydarzenie.
2: Mówi Tomasz Goleniowski, specjalista do spraw ładunków wybuchowych. Bezpieczeństwo coraz częściej wymaga nie tylko działania służb, ale też aktualizacji przepisów i dostosowania procedur do dynamicznie zmieniających się zagrożeń.
4: Jaki to jest ładny powrót. Po kilkunastu latach Justin Bieber i Nicki Minaj meldują się nawet w gorącej 20 Radia SK z numerem Beauty and the Beat na antenie Radia SK za kilkanaście minut. Wcześniej, bo już za chwilę, Dawid Podsiadło i Sezon, a na początek wasz ulubieniec Joe i End of Beginning. 11:02 na zegarach w Westce już grają. Michu Sepkowski, witajcie.

0: Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe na antenie Radio SK. Maybe Hiszpania, albo maybe Włochy. Ciekawe, gdzie ten odlot ściśle tajny tym razem. Rafał na SK-owym Messengerze stwierdził, że po dzisiejszej podpowiedzi to na pewno Francja. A ta podpowiedź...
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No a ja z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, dokąd jest ten odlot ściśle tajny, ale wiem, że ma on miejsce w ostatni weekend maja. Wiem, że zbióreczka to lotnisko Chopina w Warszawie. No i wiem też, że ekipa to ekipa naszego poranka, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To z nimi i oczywiście z pozostałymi słuchaczami wybieracie się na odlot ściśle tajny. Jeśli macie ochotę, zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK i już jutro kolejna osoba pojawi się najpierw na antenie, a później wiemy, że na pokładzie naszego samolotu lecącego do... No właśnie, nie wiemy dokąd. Justin Bieber, Nicki Minaj, to wiem na pewno. Beauty and the Beat za moment, później Chapel Roan. Wesce przypomnę, Good Luck Baby.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Już od 15 dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Poczuj klimat Jungle Night już teraz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
8: I po reklamie.

0: To oczywiście będziemy to kojarzyć z BDSM 2115 i Mają Mecan i zbiórką Łatwo Ganga. Na stronie, przypomnę, bo jest taka strona, disnaraka.cancerfighters.pl, jest rozliczenie tej zbiórki, to ono trwa, jest też wciąż ta niewyobrażalna kwota, na ten moment 282 miliony 741 tysięcy, ale ta kwota może się powiększyć, bo wciąż trwają aukcje, tak, aukcje rzeczy związanych z tą zbiórką. Na ten moment na przykład najbardziej wartościowe według licytujących jest srebrny medal olimpijski Semirunija, wart 32 250 zł, ale są też inne rzeczy, jest na przykład, słuchajcie, namiot w kształcie rekina, w którym spał Łatwo Gang, albo, poczekajcie, niech poszukam, o, okrągła szczotka do włosów, do której rapował szpaku za 3,5 tysiąca złotych. Te aukcje trwają, jeśli chcecie, to możecie wbić na stronę Cancer Fighters. Może też być tak, że wyślę wam to na eskowym messengerze, jeśli do mnie napiszecie. Tych przedmiotów jest ponad seteczka i wszystko to trwa jeszcze przez dni kilkanaście. Sia i Sean Paul w Radiu SK. Za moment Sean Paul w przyszłym tygodniu w Polsce, a bilety u Hanczaka po 18 w imprezce.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko. Radio
1: Hity na czasie.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle przed 12 na antenie Radio SK. Po 12 u nas wszystko dobrze, obiecuję. Kasia Węsierska i hity na czasie, coś od Oskara Cymsa na pewno po 12. A my, mam nadzieję, słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK po 18. Michał Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Emocje Przyrychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, bielska klinika stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do opłukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Z powodu robót drogowych korkuje się A4 na wysokości Kleszczowa. Nitką w kierunku Krakowa powoli toczycie się do zjazdu na Krajowe 8. Dziś od 14 do 17 stopni, jednak z powodu wiatru może się wydawać, że jest chłodniej. Po południu może przelotnie padać deszcz.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Punktualnie 12 na zegarach, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef MON, zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje amerykańskich mediów, które podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski. Więcej z Sejmu powie nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
11: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
10: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
9: Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie właśnie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. Smok wpadł przez aplikację Anom, wypuszczoną przez amerykańskie FBI. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
12: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
9: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela czy DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.
13: SK Południe News.
8: Agnieszka Kucjas. Szafing dziecięcy dla Franka. Pod takim hasłem w przedszkolu Kolorowe Kredki w Będzinie odbędzie się zbiórka i sprzedaż używanych i nowych rzeczy dziecięcych. Cały dochód zostanie przekazany na leczenie chorego na dystrofię mięśniową Franka z Dąbrowy Górniczej.
14: Będą inne atrakcje, żeby kiedy mamy pójdą wybierać ciuchy dla swoich pociech, ktoś mógł się też zająć dzieciakami.
8: Zachęca Sandra Wysługocka, współorganizatorka akcji, a ta odbędzie się 23 maja od 10 do 16. Wstęp jest bezpłatny.
15: Dwie minuty po godzinie 12. Szczyt aktywności, jak słychać, nie mojego, ale być może waszego mózgu, będzie przypadał na

0: Patrick Shamakino. Perfect Love w Radiu SK. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeżeli ktoś pragnął to usłyszeć, to usłyszy u nas w Radiu SK za chwilę. To są rozmowy, które zazwyczaj odrzucamy albo blokujemy numery, ale jest jeden bardziej zabawny, przynajmniej z perspektywy nas, sposób, jak można pozbyć się niechcianych telemarketerów albo tych wszystkich, którzy próbują nas oszukać przez telefon. Bardzo proszę być uważnym, bo telefony podające się za bank to jest codzienność, próbujące wyłudzić dane, a często też pieniądze z naszego konta. Otóż jest mężczyzna, który stworzył skrypt, który oddzwania właśnie na tego typu telefony i wciąga rozmówców w dyskusję. Też została wykorzystana do tego sztuczna inteligencja, ale tym razem w nieco bardziej zabawnym celu. A na koniec jeszcze tej rozmowy pojawia się numer, nie telefonu, tylko kawałek. Never gonna give you up, never gonna get you down, Rick Astley'a. I ktoś czeka, aż się rozłączy. Ciekawe, czy po drugiej stronie jest taka sama zabawa, jak po tej, z której ten skrypt dzwoni. Niemniej jednak, jeżeli już kogoś trollować, to uważam, że w ten sposób, bo to wyłudzanie pieniędzy, to mi się nie podoba w ogóle. Zupełnie nie. Thomas Gray, też za chwilę wesce.
1: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS

0: zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Już od 15 dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Poczuj klimat Jungle Night już teraz.
3: I po reklamie.

0: David Guetta. Dobrze brzmi na antenie Radio SK razem z Rihanną. Who's that chick? Pszczoła i zły w Radiu SK. One stop shopping. To jest coś, o czym powinniście wiedzieć, dlatego że podobno to jest nowy trend i forma oszczędzania pieniędzy. One stop shopping, choć nazwa brzmi dość skomplikowanie, oznacza po prostu zakupy w jednym miejscu. Dlatego że czasem to, że w jednym sklepie coś jest tańsze niż w drugim, jest zupełnie nieekonomiczne ze względu na czas i dojazd, jaki musimy przeznaczyć na to, żeby z jednego do drugiego sklepu się przedostać. I ktoś mądrze wyliczył, że są pewne produkty oraz zakupy, które należałoby robić i tak w tym jednym sklepie, w którym robimy je zawsze, niezależnie od tego, że w tym drugim coś będzie kosztowało 20 groszy mniej na przykład. A okazuje się, że wszyscy na to bardzo patrzymy, bo 52% Polaków kontroluje wydatki, a 49% z nas wybiera tańsze opcje. Niemniej jednak może się okazać, mówią eksperci, że czas poświęcony na wyszukiwanie tych tańszych opcji, a także czas poświęcony na dojazd z jednego sklepu do drugiego nie kalkuluje się zupełnie. To znaczy, jeżeli to będzie mały sklep osiedlowy, to obawiam się jednak, że robienie tam pełnych zakupów na tydzień może kosztować Was sporo, z całym moim szacunkiem i z wielką miłością do takich sklepów. Poza tym czasami człowiek lubi sobie wyjść z domu na zakupy i żeby z tego domu na chwilę się wyrwać, to dobrze pojeździć po 17 sklepach, nawet jeżeli zajmie to 4 godziny. Rodzice małych dzieci chyba wiedzą, o czym mówię.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Eura GD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3.

0: W wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: BTS. Swim w Radiu SK, 5 minut do godziny 13. Po tej 13 mam dla was równie dobrze brzmienia i równie dobre hity, które zagram. Właśnie na lepsze popołudnie w ten czwartek.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
4: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie w czwartek. Od razu przekazuję najświeższe informacje prosto z dróg. Mamy korek na DK 94 w Sosnowcu, przytykają się pasy w kierunku Katowic. Jakiś czas temu doszło tam do kraksy i co więcej, mamy zwężkę do jednego pasa ruchu. Spory zator, jedźcie ostrożnie.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Minęła 13, SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Diesel tanieje o 7 groszy, pozostałe paliwa bez zmian. To nowe ceny maksymalne obowiązujące od jutra. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a za olej napędowy 6,85. Napastnik wciąż na wolności i zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy lesie zabił 2 osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
18: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność.
17: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
19: Bardzo dobra.
2: Lepszej nie jadłam.
10: Pierwszy kęs, uwaga, leci, pyszniutkie, rozpływa się w ustach.
8: Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu, po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy.
6: Czy dla każdego starczy?
8: Zawsze.
17: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni studentami rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj.
1: SK Południe News.
16: Pracownicy Mysłowickiego Szpitala nr 2 prawie jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko połączeniu ich placówki ze szpitalem w Jaworznie. W dwudniowym referendum głosowało 187 pracowników, 171 powiedziało nie konsolidacji.
7: Wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące, ale chcemy, żeby pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko. Więc miejmy nadzieję, że pan prezydent weźmie sobie to do serca i zmieni zdanie.
16: Mówiła Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności w Mysłowickim Szpitalu.
9: 2 minuty po godzinie 13. Ja tylko przypomnę, według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak to się nazywa, 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy przy komputerze. Może właśnie wypadło wam teraz. Bibi Rexa, Faithless, to już teraz z kolei w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: 4 pory roku. Wiktor Waliguna, Dry School, jedna z naszych nowości na antenie radiańska, 18 po 13. David Guetta szykuje się, żeby dla was zagrać. Powiedz mi, jak wyglądają twoje nogi, a powiem ci, ile masz lat i czy twój organizm przypadkiem się za szybko nie zestarzał. Jest jeden lekarz, który twierdzi, że to właśnie ile mamy lat tak biologicznie pokazuje nie stan naszej głowy, nie stan na przykład mięśni w ogóle, ale stan naszych nóg i mięśni nóg. Doktor wyjaśnia, że siła mięśni naszych nóg może być jednym z najlepszych wskaźników długoterminowego zdrowia i samodzielności w starszym wieku, dlatego że u niego pierwszym testem na to, jak się mamy jako ludzie i jaki jest nasz wiek biologiczny, jest to, czy potrafimy sami wstać z krzesła, wejść po schodach albo zanieść i przejść na piechotę. Zakupy ze sklepu spożywczego do domu. Taki test można robić codziennie, sprawdzając rzeczywiście, i doktor zachęca do spacerów. Mówi, że właśnie to wydłuża życie najbardziej, a więc chodzenie, kroki, czasem nawet bieganie, szybki marsz. No nie od dziś wiadomo, że każdy z nas chciałby do czegoś w życiu dojść.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
12: Sherlock Holmes.
13: James Moriarty.
11: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
14: Wyjdziemy stąd. Razem.
11: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
16: Jak tak? To Allegro.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin

0: to Jungle Night. Faktory Gliwice. Już od 15 dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Poczuj klimat Jungle Night już teraz.
1: Niesie światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.

0: Nicki Minaj, Starships, 23 minuty do godziny 14. 10 kroków wystarczy, żeby nasz poziom stresu się obniżył. Dlatego, że naukowcy mówią wprost, stres obniża, a raczej nie, chodzenie obniża poziom stresu. Więc w sytuacjach stresowych po prostu chodzicie. Choć to nie jest takie trudne, bo zazwyczaj człowiek wtedy chce po prostu wyjść z siebie. Sombr, za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapas

0: nową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus

0: to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Zalia, Igor, Herbut i Vito Bambino. 6 sekund wystarczy, żeby poprawić sobie humor. 6 sekund uśmiechu i nasz mózg myśli, że jest lepiej niż jest. To jest przepis, który wy teraz wykorzystajcie, a po 14 gram kolejne dobre hity w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
4: Spróbować w czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Uwaga kierowcy, na S1 w Mysłowicach w kierunku Pyrzowic za węzłem Brzęczkowice stuknął się duży z małym. Na miejscu działania prowadzą służby. Co więcej, pamiętajcie, że przed strefą w Sosnowcu mamy zwężkę i tam też musicie wyhamować. Miejcie oczy szeroko otwarte.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Zbliża się 14. SK News, Jakub Krzyżak. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
21: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
20: Drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków, zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Trwają poszukiwania sprawcy wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
22: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik.
20: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, w finale pewnie pokonując Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium.
0: SK Południe News.
19: Akcja Dbamy o zdrowie w Mikołowie. 16 maja na rynku obok Urzędu Miasta będzie można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne. Wśród nich cytologia, badania skóry, kości i wiele innych, mówi wiceburmistrz Mikołowa Aneta Esnekier.
17: Będzie można przebadać wzrok, skorzystać z konsultacji z zakresu uroginekologii czy też akupunktury. Nie zabraknie wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, edukacji profilaktycznej.
19: Badania ruszają od godziny 10 i potrwają do 15.
22: Minuta po godzinie 14. Damiano Dawid, Mrozu, Teddy Swims, to jest plan i ci panowie będą z wami. Prawdopodobnie pojawi się gdzieś tam w tle też wasz szef, ale z nim to nie gadajcie, jak nie musicie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale to był hit. Brązu, miliony monet, 18 minut po 14. Powiedz mi, jak masz na imię, a powiem ci, czy będziesz bogaty, bogata, albo czy twoje dzieci będą. Tak, powstała lista imion, które sprzyjają bogactwu i powstała też lista imion, które przynoszą finansowego pecha. Uwaga, czytam. Te, które mają przynieść bogactwo, to Andrzej, Samuel, Aleksander, Krzysztof. Jeżeli chodzi o imiona żeńskie, to Anna, Maria, Laura, Helena i Sara. I teraz uwaga, wstrzymajcie oddech, bo czytam listę imion, która podobno przynosi finansowego pecha. Robert, Daniel, Dominik, Karina, Eliza, Karolina. To nie ja jak coś, to inni ludzie wymyślili, ale pamiętajcie przy wyborze imion dla swoich dzieci na przykład, albo też pamiętajcie, że jeżeli nazywacie się Andrzej, to powinniście być teoretycznie bogaci. Swoją drogą myślę, że lista imion, które przynoszą finansowego pecha, jest po prostu dłuższa i fajnie, że teraz to, że nam nie idzie w kasie, to możemy zwalić na swoich rodziców.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam.

0: Pierwszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: ZUS, podatki, czynsz, konto...
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026 powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
9: I po reklamie.

0: To hasło najczęściej słyszy się w pracy, do koleżanki i kolegi: ja już lewituję. Dlatego też zagraliśmy po południu Levitating od Dua Lipy i DaBaby. Na zegarkach już 3:30. Zwanie mi Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, co ty na to, żebyśmy sprawdzili teraz, czy nasi ludzie w Polsce, nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli dzisiaj więcej czy mniej powodów do uśmiechu?
1: Ja głosuję na dwie ręce, jestem z jedną ręką za i drugą ręką za.
0: Pawełku, ostatnio takie głosowanie w Sejmie skończyło się zamiast karą 2 głosami, także nie mogę odmówić ci skuteczności, ale wolę to sprawdzić.
2: A ja to chyba mam mniej szczęścia, bo żadna moja głosówka jeszcze w Radiu SK niestety nie poleciała. I jakby tak dzisiaj poleciała, ja bym za to zgarnęła prezenty, to pewnie miałabym już więcej szczęścia. No to co, chłopaki, decydujcie.
0: No nie, nie, nie, to dzisiaj też nie poleci w takim razie. Musimy być, Pawełku, konsekwentni do końca. Wysyłamy skarpety, Pirowski, Pawełek i Warsaw Science do autorki, a w waszą stronę leci Ruel.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar na antenie Radia SK. 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek Wesce.
0: Tak jest. No i zerkamy na stan szczęścia Polaków. Na całe szczęście do portfela nikomu nie zaglądamy, bo gdybyśmy zaczęli od siebie, obawiam się, że...
1: Ten stan byłby niski.
0: Tam 9 zł, ledwo dycha. A zatem witamy wasze szczęście na antenie Radia SK. Tomku?
2: No siema, tylko szczęście, bo tak naprawdę jesteśmy zdrowi, mamy pracę, mamy żony, kochanki, więc czego chcieć więcej? Pozdrawiam.
1: Mamy pracę, mamy żonę, mamy kochanki.
0: I czego chcieć więcej? Tak. No może właśnie mniej, bo żona jeszcze zakłada funkcję teściowej. Więc gdyby podejść matematycznie i za żonę robi X, to idealne równanie by było x minus 1, prawda? Radio SK. A za moment plus 1, Maneskin i Baby Set.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Timmy Trump

0: NGS i Lesia Beats.
1: Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę

0: Madonna. I Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK po południu, 5 minut przed 16.
1: Dwie diwy w jednej piosence, można byłoby powiedzieć. Za chwilę newsy w SC, a później wracamy oczywiście do hitów na czasie. Grupa Tame Impala już się szykuje, by dla was zagrać.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów, szynka konserwowa, 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza, aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Śląska Drogówka ostrzega przed jednym wielkim korkiem, który utworzył się w Katowicach. Tam na ulicy Murckowskiej na wysokości stacji paliw doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. W chwili obecnej zablokowany jest lewy i środkowy pas ruchu w kierunku Sosnowca. Na miejscu działania prowadzą policjanci.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak, sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Tak, dzień dobry.
8: Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
9: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
8: Nie grozi nam epidemia hantawirusa, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym. Ale jeśli wybieramy się do krajów rozwijających się, żeby uniknąć zakażenia, najlepiej
10: bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
8: Mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Więcej o hantawirusie przeczytacie na sk.pl. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
11: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
8: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się

0: dwóch ścieżkach: junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
1: SK Południe News.
2: Miejski sad, strefa graffiti, łąka kwietna i rolkowisko. To wszystko za pół roku pojawi się w nowym parku miejskim, który powstaje w Sosnowcu.
3: Na Zagórzu pomiędzy ulicą Białostocką a Lenartowicza wzdłuż nowej linii tramwajowej mamy taką piękną przestrzeń niezagospodarowaną.
2: Mówił rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy.
1: Sport w regionie.
2: 16 maja na Stadionie Miejskim w Tychach o 12 rozpocznie się finał Orlen Pucharu Polski Kobiet. Zmierzą się piłkarki KKS-u Czarni Antrans Sosnowiec z piłkarkami GKS-u Katowice.
1: W

0: You're Not Alone w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 16. Czy to dziś, czy to teraz? Nie, dziś wam o tym powiemy, ale akcja będzie jutro. Wrócił nasz legendarny program SK Live Remix, a to oznacza dużo dźwięków, które lubicie w waszych głośnikach.
1: Jest równie legendarny jak DJ, którego słyszeliście przed chwilą, czyli ATB. Pewnie wśród hitów SK Live Remix także kawałki tego DJ-a do usłyszenia. Ruszamy zawsze w każdy piątek po 20. Na początku taka rozgrzewka z hitami na czasie, a później po 22. no to się dzieje, bo antenę SK przejmuje sam Armin van Buuren i jego Estate of Trance, ale jutro także, z tego co słyszałem, James Hype coś dla was szykuje, Lost Frequencies i Robin Schulz, tak więc będzie się działo.
0: To wszystko dla was w SK Live Remix. Armin van Buuren, stary nowy DJ w Radiu SK od 22 jutro, ale warto włączyć SK dla tych niesamowitych brzmień także o godzinie 20.
1: No, chyba że macie ochotę na klubowe dźwięki całą dobę, to wtedy SK-owa aplikacja i tam specjalna stacja SK Live Remix.
0: Zapraszamy serdecznie. Jak teraz przy tych klubowych dźwiękach i treściach wrzucić wam autora, który wystąpi dla was za moment? No spróbujmy. Ed Sheeran. Znany klubowy awanturnik i DJ.
1: Tak.
0: Tak jest, Bad Habits. Gramy za moment.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Emocje Przyrychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
10: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru

0: Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Nasty Man Underneath the Blue na antenie Radia SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Dzień dobry, witamy Pirowski i Pawełek z wami w studiu.
1: Dzień dobry i dołącza do nas trzecie P, czyli Piotr z naszego SK-owego Messengera.
2: Słuchajcie, jestem wrocławskim kurierem. Jest we mnie dzisiaj dużo szczęścia, bo udało mi się do godziny 15 rozwieźć 450 paczek, co jest super wynikiem. Świeci słońce, trochę nieszczęścia, bo zepsuł mi się mój kubek na kawę, więc bez powera ruszam do pracy, ale będzie dobrze.
1: Ale jak to ruszam do pracy, jak do 15, 450 paczek było rozwiezione.
0: To jest niesamowite. To będzie dzisiaj absolutny rekord świata. Piotrze, pozdrawiamy bardzo serdecznie i oczywiście nie zostawimy cię bez kubka na kawę.
1: No właśnie, wysyłamy skowy kubeczek piękny na kawę, oby wytrzymał jak najdłużej.
0: Ponoć trzyma jak najdłużej ciepło, więc liczymy, że się przyda. Być może nie w nadchodzącej porze roku, ale potem nastąpi kolejna jesień i zima, wtedy kubek jak znalazł. Radio SK. Maciej Musiałowski w Radiu SK. Dłonie mi drżą.

0: California Girls, a zatem Katy Perry i Snoop Dogg na falach Radia SK. 23 minuty przed godziną 17, panie Pawełku, kategoria ewolucja.
1: Oj, z tego jestem słaby, panie Pirowski.
0: Nie tylko ty, Pawełku, mówi się, że ewolucyjnie w ogóle bardziej się zwijamy niż rozwijamy, ale okazuje się, że te obserwacje nijak mają się do branży złodziei samochodów.
1: Oho!
0: W latach 90. zróbmy małe podsumowanie. Pamiętasz, co się kradło z samochodów, Pawełku?
1: Nie mam pojęcia, bo byłem wtedy bobasem.
0: Radia z samochodów się kradło. Potem wycinali nam katalizatory, a teraz, uwaga, tną najczęściej albo całe Toyoty, albo radary. Policja w Lesznie i w okolicach miała ostatnio sporo pracy. Doszło tam bowiem do całej serii kradzieży. Uwaga, wyłącznie radarów do tempomatu oraz wkładów do lusterek. Złodziej wybierał niemal wyłącznie auta marki Audi.
1: I chodzi o elektroniczne elementy montowane w przednim zderzaku albo osłonie chłodnicy. No i wiadomo, taki nowy czujnik, no, tani nie jest. Często kosztuje ponad 5000 zł, a używany wyjęty, no właśnie, na przykład przez złodzieja, połowę tego.
0: No i okazuje się, że najlepszymi czujnikami wyszli na tym policjanci, chwała im za to. No i mają jeszcze drugą przewagę.
1: Tak?
0: Akurat ich radaru nikt im nie ukradnie, choć pewnie niektórzy kierowcy by czasem tego chcieli. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kto zwalcza ból?
8: Woltary!
7: Kto?
8: Woltary! Woltary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek.

0: ciocia jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: I po reklamie.

0: jeśli w Radiu SK pojawia się Jazzy, to wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się finał 16 na naszej antenie. Can't deny it, ale za moment sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się wokół nas.
1: A dzieje się sporo, za chwilę w newsach o 5:00. Ciąg dalszy afery po imprezie z muzą klubową przy pałacu w Wilanowie. To za moment Westa, a później oczywiście hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość

0: ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia.

0: Ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia.

0: KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Stoi cała autostrada A4 w Katowicach, przetykają się pasy w kierunku Mysłowic. Zakorkowana na maksa jest też 86 w Kato. Powodem są wypadki, do których doszło na tych trasach. Co więcej, korki też na Krakowskiej w Kato, zarówno od strony Mysłowic, jak i od strony centrum wyhamujecie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 17. SK News, Jakub Krzyżak. Po imprezie Techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze.
6: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptowalut. Złożono 4 projekty, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują jutro. Będą walczyć o tytuł Super Dzieci.

0: jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie? Powinnam ćwiczyć? W jakim tętnie?
1: Celem prehabilitacji jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej przed operacją. A więcej na ten temat i nie tylko przeczytacie oczywiście na naszym portalu internetowym sk.pl. Zaglądajcie już teraz.
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
5: W Radiu SK!
6: Za moment zadamy sobie pytanie na antenie Radia SK, komu miałabym powiedzieć. Na całe szczęście wyślemy do tego zadania Bletkę, potem Thomas Gray, będzie Teddy, Swims i Evan. No i w tej godzinie także spotkanie z jedyną polską gwiazdą, a zatem z panią Jadzią. Zapraszamy serdecznie, tu Kirowski.
7: Tu Pawełek, dzień dobry.
6: Dzień dobry.

0: 1 w Radiu SK. Już 14 po 17. No i 14 dzień maja. Dużo rzeczy się dzisiaj zgadza. Pięknie was witamy w naszym studiu. Jest, weszła po czerwonym dywanie. Co prawda nieostrzeżonym, ale wciąż czerwonym. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pan Pawełek.
2: Dzień dobry, jest też Pirowski.
0: Witamy was pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku. Dziś przedmiot z własnego latyfundium przyniosła pani Jadzia. Pawełku, widzę, że rozkminiasz przedmiot. Powinieneś
2: to jeszcze
0: znać.
2: Tak, jak to działa.
1: Dawno jak nie to miałem, działało?
2: Dawno nie miałem czegoś takiego w rękach. Tylko w rękach.
0: No właśnie, właśnie, za moment będziesz miał to w ryjku, a panią Jadzie poprosimy o kategorię dla naszych przyjaciół, żeby łatwiej było im wygrać.
1: Wkładam i oglądam.
0: Ale pani Jadzie, już dzisiaj nie trzeba nic wkładać, żeby oglądać.
1: A ja oglądam.
0: I wkłada pani. Bardzo dobrze. No to już wiecie, jakie są podpowiedzi. Dzwońcie do nas, a my podpowiadamy, że do wygrania dzisiaj element z popołudniowego merchu ubraniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints. Kogo witamy? Kogo gościmy? Dzień dobry. Czy ja podałem numer komórki?
3: Podaj. I tak 6, ludzie dzwonią.
0: 6-4-4-0-2-3-0-2. Numer się nie zmienił, jak słyszycie. Dzień dobry.
4: Halo. Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Robert.
0: Robercie, radyjko tylko w dół na momencik, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i próbuj, dwa pytania do Pawełka. Pawełkowi możesz zadać.
4: Okej, czy to się wkłada w telewizor?
3: W telewizor? W telewizor to nie.
1: Bezpośrednio nie.
0: Nie.
4: Bezpośrednio nie. Okej. Ale czy to służy do oglądania telewizji?
3: Tak, to tutaj mogę potwierdzić, że tak.
4: Okej. Czy to jest przewód od telewizji kablowej?
0: Przewód od telewizji kablowej.
1: Niestety
0: pani Jadziu.
1: Niestety nie.
0: Niestety nie. Moim zdaniem ten przedmiot wymyślono jeszcze przed telewizją kablową.
1: Oj, jeszcze dawniej.
0: A czy tych przedmiotów ma pani więcej, pani Jadziu, w domu?
1: Bo mam.
0: To, naprawdę?
1: Tak.
0: To teraz może być dużo warte.
1: No.
0: To kiedy odwiedzamy Jadzie,
1: Pawełku? Trzymam w lamusie.
5: Autopromocja.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Dość! Kuba i Kuba w Radiu SK. 29 minut po godzinie 17. Pani Jadziu, jak się pani podobają nasi radiowi dżentelmeni?
1: Kubuś i Kubuś?
0: Tak jest.
1: Podobają.
0: Podobają się. Daję Jadzie okejkę.
1: Okej.
0: Wspaniale. Dzwońcie do nas bardzo proszę pod numer komórki 664 402 302 pod warunkiem, że macie pomysł, co Pawełek trzyma w ryjku. A podpowiedzi po rundzie pierwszej pani Jadzia zostawiła następujące.
1: Wsadzam i oglądam.
0: No już, no i krótko i na temat.
2: Wiemy, że nie jest to kabel od kablówki.
0: Nie jest to kabel od kablówki. Propozycja Mateusza z SMS-ów. W przypadku pani Jadzi obstawiałbym ciasto w piekarniku. Wkłada i ogląda, ale...
1: Czy rośnie?
0: Czy rośnie, ale jak rozumiem, ciasto to też nie jest.
1: Nie.
0: To przedmiot zdecydowanie z gatunku elektronika.
2: No to czekamy na telefony od was. 664-402-302. Dzień do okna się rozłączył.
0: To ja zapytam pani Jadzi. Pani Jadziu, czy żeby obsłużyć ten przedmiot, czy sprzęt kupimy w sklepie do obsługi tego przedmiotu?
1: To znaczy... Nie.
0: Już nie.
1: Już chyba nie.
0: Ale pani Jadzia ma to w domu, jak rozumiem.
1: Mam.
0: No wiadomo, wiadomo. Dzień dobry.
1: Jeszcze za dolary
3: Dzień
1: kupiony.
3: Dobry.
0: Dzień dobry. Kogo witamy?
3: Mateusz z tej strony.
0: Mateusz, przedmiot kupiony za dolary do obsługi przedmiotu, który Pawełek dzisiaj trzyma w ryjku, Jadzia wkłada i ogląda.
2: W Peweksie kupiła kiedyś.
1: Tak, w Peweksie kupiłam.
0: No to ciekawe, czy masz pomysł.
3: Ja odstawiam kasetę VHS.
1: Brawo.
0: Brawo, tak jest. Kaseta magnetowidowa. Kto
1: tak.
0: Nie wie, czym jest ta przyjemność, warto... zajrzeć do internetu i zobaczyć, na czym kiedyś oglądało się filmy. A pani Jadziu, pamięta pani ostatni film, który pani obejrzała na kasecie VHS?
1: Wiesz co, już nie pamiętam.
0: No tak, było to wczoraj przecież.
1: Oglądałam, pamiętam.
0: Z wesela. To muszę powiedzieć, że moje ostatnie filmy, które oglądałem na kasecie VHS, raczej dotyczyły nocy poślubnej. Pamiętam, że...
2: I były kręcone w Niemczech.
0: Były kręcone w Niemczech.
1: A, to jest fajne.

oka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: formułę, bo na Fidei Daria zawiało w Bubble Tea. Na antenie Radia SK 22 minuty przed godziną 18.
1: W zeszłym roku Kuebo na Fide przejął PGE Narodowy w Warszawie. Były koncerty. W tym roku Stadion Narodowy przejmuje inny raper, Mata. I na te koncerty zaprasza was oczywiście Radio SK. Można jeszcze u nas wygrać bilety i to takie na ostatnią chwilę. Spokojnie, mamy, wystarczy dla każdego na sk.pl. Wpadajcie i się zgłaszajcie.
0: No i przypominamy także, że macie aż dwie szanse na koncerty Maty. Jeden w piątek, drugi w sobotę. Ten pierwszy dzień to jego wyjątkowe hity. Ten drugi to już dawka dobrej, nowej muzy spod palca Maty. Zapraszamy serdecznie. sk.pl to dobry adres, by upolować bilety, a Radio SK to dobre miejsce, by upolować najświeższe hity na czasie. Za moment ten od Tate McRae. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Zapraszamy do naszego salonu meblowego Twoje Meble Gliwice. Skorzystaj z promocji na wybrane meble z kolekcji Forte. Ponadto meble z ekspozycji z mega rabatami. I to wszystko w ratach 0%. Dowiedz się więcej w naszym salonie w Gliwicach, ulica Kopernika 18. Twoje meble, twój styl.
7: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
8: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Tak, dobre dźwięki odpowiada Bausa i numer zatytułowany Magnetic. Na zegarkach tycheskowych mamy 5 minut do 18.
1: A ja myślałem, że to ty, Pirowski, tak na tym pianinie tutaj.
0: To ja, Pawełku.
1: Grasz.
0: Ja tak dokładnie gram, gdy nikt nie patrzy, wiesz? Bo nagle, jak zaczyna ktoś patrzeć, okazuje się, że nie jest tak dobrze, jak myślałem pierwotnie.
1: Zmiana przy fortepianie, za chwilę w imprezce z wami Michał Hanczak, a my wracamy w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: Już trwa!

0: Wstaje codziennie po 18.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Śląska Drogówka apeluje o bezpieczną jazdę. Dziś na trasach naszego regionu doszło do wielu zdarzeń drogowych, zatem ściągnijcie nogę z gazu i uważajcie na siebie. Nadal spore natężenie ruchu na S1 w Mysłowicach. A na termometrach 15 stopni na plusie, gdzieniegdzie przebija się trochę słońca.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Punktualnie 18, SK News, Jakub Krzyżak. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody.

0: M.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw. Chodzi o pas od Gdańska przez Olsztyn-Koszalin aż do Łodzi. Po szczegóły wpadajcie na sk.pl, tam też więcej newsów.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara. SK Sport News.
0: I na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek, początek meczu około 21:00, a na zwyciężczynię tego pojedynku w finale turnieju czeka już Amerykanka Coco Gauff. Dziś pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. SK Południe News.
2: Gliwice na drugim miejscu w najważniejszym rankingu finansowym miast, który wskazuje samorządy potrafiące utrzymać stabilność finansową, prowadzić inwestycje i jednocześnie odpowiadać na rosnące potrzeby mieszkańców.
3: Wszystkie miasta na prawach powiatu, czyli na te 66 miast na prawach powiatu, na drugim miejscu. Nigdy w historii nasz budżet nie był tak dobry.
2: Mówiła prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu zajęła Bydgoszcz. Trzecie – Tychy. Więcej informacji z regionu na sk.pl.
1: Impreska.
4: Impreska.
1: Impreska.
4: Impreska.
5: Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to zaczynam nasz program już. Czy ktoś pamięta z jakiego to w ogóle programu, czy tylko ja jestem tak stary? Ty pamiętasz?
0: Ja pamiętam, tak.
5: Z jakiego?
0: A, nie powiem tytułu.
5: A, tam, to każdy może powiedzieć. 2 po 18, Kanczak, zapraszam na imprezkę.

0: Bardzo ładnie zaczęliśmy imprezkę dzisiaj. Joe End of Beginning. Parę chwil temu zacytowałem, parafrazowałem cytat ze znanego, starego programu. No właśnie, pytanie, czy znanego. Wszyscy gotowi, można zaczynać je zatem. Otwieram nasz program już, czyli imprezkę. No i Halinka się odezwała na Messengerze Radia SK.
1: Ja jestem pan Dik Tak. Ten zegar to mój znak.
0: Dokładnie tak, to było z programu Tik Tak. Niektórzy pamiętają, dzisiaj jest TikTok, kiedyś był Tik Tak. A właśnie, tik-tak. No dobra, no to w takim razie zapytam was, do czego wy odliczacie dzisiaj, oprócz tego, że do weekendu, bo wiadomo, że wszyscy odliczamy do weekendu. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć o tym, to zapraszam. Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane. Można też oczywiście napisać, również w SMS-ie 664-402-302. Timberg, Sick Bromance, teraz wam zagram.

Alex Warren potrafi w hity. Było Ordinary, teraz mamy Fever Dream. No i tak oczywiście gramy w Radiu Łezka w imprezę. 20 minut po godzinie 18. Do czego odliczacie? Magda napisała mi na Messengerze Eski, że odlicza do przybycia dostawcy z pizzą. I ten czas jej się wyjątkowo dłuży, bo miał być po 40 minutach, a minęła już godzina. Mam nadzieję, że on do ciebie jednak dojedzie, a nie, że dojada właśnie twoją pizzę. No to jeszcze Barbara z głosówką. Do czego odliczasz?

0: A ja odliczam do emerytury.
1: O!
0: Jeszcze tylko 26 lat i emeryturka.
1: No to jeszcze trochę musimy poczekać.
2: Reklama.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, pod Beskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care. Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
7: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: I po reklamie.

0: Tu Radio SK, tu Swedish House Mafia, tu Hanczak. Razem spędzamy wieczór, relaksujemy się po całym dniu. Ale co byście powiedzieli na to, żeby się trochę zrelaksować w jakimś ładnym miejscu? Trochę pozwiedzać, trochę poodpoczywać w bardzo fajnym towarzystwie słuchaczy Radia SK, ale też naszej porannej ekipy, czyli Jankesa, Wiktora i Kamy. To jest możliwe w ostatni weekend maja, całkiem już niedługo. Możemy was zabrać na wycieczkę, tylko jest jeden mały problem. Nikt nie wie dokąd, tak naprawdę. Poza naszym szefostwem, naprawdę, my też nawet nie wiemy. Nasza ekipa porankowa też nie ma pojęcia, dokąd poleci, bo to odlot ściśle tajny, a wszystko okaże się dopiero w dniu wylotu na lotnisku, kiedy dostaniecie bilety. Ale jest pewna podpowiedź.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: O, i to jest dobra podpowiedź i taka w sumie wiadomość, bo nie każdy ma paszport, ale się okazuje, że tak naprawdę wystarczy dowód i można z nami polecieć. Odlot ściśle tajny trwa. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK, czyli trzeba sobie ściągnąć apkę na smartfon, przy okazji będzie można słuchać na sprzęcie, no i tam można się zgłosić. Coś mi świta, coś mi mówi, że jutro o świcie, o poranku, Jankę z Kama i Wiktor będą mieli dobrą wiadomość dla kogoś z was, bo ktoś dołączy do tej ekipy, która już niebawem poleci w nieznane, które stanie się znane na lotnisku. Wchodzicie w to? Radio SK. Za chwilę Rita Ora, a potem Wiktor Waligura.
2: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
6: Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: I po reklamie.

Wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się Westa, więc jak pojawia się nowość od Kygo, no to oczywiście, że od razu gramy na antenie Radia SK. Tu razem z Khalidem i Griffinem Save My Love, tuż przed godziną 19 na antenie SK. Do czego odliczacie? O to was dzisiaj pytam. SMS od Anki. Ja odliczam do odbioru domu, który ma już opóźnienie 7 miesiąc. Ojej, to chyba jedzie koleją. Ale w poniedziałek wchodzi kafelkarz, więc odbiór coraz bliżej. No trzymam kciuki, Anka, żebyś dała radę, żebyś jakoś szybko się wprowadziła. No pewnie nie jedna osoba, która teraz słucha, kiedykolwiek wykańczała dom lub mieszkanie, wie, że grunt to się nie dać wykończyć, zanim to wykończenie nastąpi.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: I po reklamie.
11: Miasto na czasie.
12: Natalia Czarduch, cześć, witajcie ponownie. Darmowe badania profilaktyczne w Mikołowie już w tę sobotę, 16 maja na rynku przy urzędzie. To w ramach akcji Dbamy o zdrowie, mówi wiceburmistrz Mikołowa Aneta Esnekier.
13: Będzie cytobus, dermobus, osteobus i farmakobus. Będzie można właśnie wykonać między innymi cytologię i badania HPV, badać znamiona, sprawdzić gęstość kości.
12: A ja dodam, że badania ruszają od godziny 10 i potrwają do 15. Przypomnę zatem raz jeszcze, darmowe badania profilaktyczne w Mikołowie przy Urzędzie Miasta już w najbliższą sobotę. A więcej informacji z regionu znajdziecie na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie śmiało.
14: Muzyką się żyje.
15: Jutro koncert numer 1 The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojutrze koncert numer 2 finał trasy Mata 2040 w tym samym miejscu oczywiście. No a pomiędzy jednym a drugim premiera nowości od tego rapera. Mata ogłosił to dzisiaj w mediach społecznościowych. No i tutaj są dosyć zmieszne interpretacje, bo jedni mówią, że będą 3 płyty, inni mówią, że jedna. No zobaczymy. A ja ogłaszam, że jeszcze mamy dla was bilety na jutrzejszy koncert Maty w stolicy. Zgłaszajcie się czym prędzej na sk.pl, bo dzwonię za chwilę. Martin Garrix kończy dzisiaj 30 i robi prezent zarówno sobie, jak i swoim fanom. DJ i producent, który lata temu debiutował hitem Animals, ogłosił, że jutro usłyszymy kawałek, który nagrał z Edem Sheeranem. A Martina Garrixa we własnej osobie zobaczymy w Polsce 3 lipca. Zagra wtedy na Openerze. Wcześniej, bo w czerwcu 3 dni z Warsaw Music Festivalem. Na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, a także Trips, Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zaprasza Radio SK. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
16: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
15: No to Gryplan jest rzeczywiście taki, że za chwilę rozdaję bilety na jutrzejszy koncert Maty na Narodowym, ale też gram sporo hitów od Maty i nie tylko. Bo teraz na przykład Jonathan PZ i Liwka, a potem Millennium z Ellie Goulding, będzie jeszcze Victor Dydua. Hanczak z tej strony. Miło

0: Dalit, którego słyszymy w tym hicie zespołu Rudimental, wpadnie w tym roku do Polski. Jesienią zagra koncert w Warszawie, ale nie będziemy czekali do jesieni na koncert Maty na PGE Narodowym w stolicy. Wiesz, kiedy koncert Maty na PGE Narodowym, Emil?
1: No, zdarzyło się, że jutro i w sobotę podobno.
0: Tak, jutro DB.

wierzę, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia.

0: Teddy Swims mi przedstawia Radio SK. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Britney Spears i hymn męskiego grania tegoroczny. A dzisiaj 14 dzień maja, to jest Dzień Farmaceuty, więc wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę, żeby znaleźli w swoim życiu receptę na szczęście. Ale górnolotnie, ale poetycko. To teraz będzie bardziej przyziemnie. Podobno dużo lekarzy też napisało farmaceutom życzenia z okazji ich święta, ale nikt nie wie, czego życzą, bo nikt się nie rozczytał.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
12: Poleca Radio SK.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Od dawna to wiem.
1: A mnie ciągnie do was. Też od dawna to wiem. Igor Herbut, Zalia i Vita Bambino w Radiu SK. Oczywiście 15 minut do 20. Handrak z tej strony. Czas uruchomić telefony. 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowem na pierwszą literę waszego imienia. Taka to jest zabawa. Zaraz zobaczycie, jakie mam pytanka na dzisiaj przygotowane. Mamy pierwszy telefon. Halo, witam serdecznie.
2: Halo, cześć.
1: Jak masz na imię?
2: Wiktoria.
1: O, chyba dawno nie było literki W. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Włoską pizzę.
1: Dobrze, podoba mi się ten pomysł. No to lecimy dalej. Sposób na odpoczynek na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie włoska pizza już.
2: Wakacje.
1: O, ojejku. Masz już zaplanowane? Tu możesz
2: oczywiście
1: normalnie odpowiedzieć. A gdzie?
2: A, to bardzo ciepłe kraje, Turcja.
1: O, wspaniale. A kiedy?
2: W połowie sierpnia.
1: A z kim? A mogę dołączyć? Jejku, jak ja bym chciał już pojechać na wakacje.
2: Bilet mogę pocztą wysłać.
1: No, wspaniale, dogadani jesteśmy. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie. Dobry prezent komunijny, bo niektórzy jeszcze szukają pomysłów na pierwszą literę twojego imienia. No. 3, 2.
2: Wielki rower.
1: Może być wielki rower, chociaż myślę, że wiele osób wolałoby jednak wielką sumę pieniędzy w kopercie.

Czy ten człowiek w ostatnim czasie nagrał jakiś kawałek, który nie stał się hitem? To Sombr oczywiście. Było 12 to 12 na przykład. Było Homewrecker, a teraz mamy Potential. No i gramy oczywiście w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I pewną nowość, ale prosto z Polski, chociaż trochę z Kalifornii. Będę miał dla was po 20. SK.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.
1: Miasto na czasie.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Zawodnicy odwiedzą różne strefy, m.in. badmintona, zdrowych smaków czy kreatywną, w której będzie można naładować baterie. Mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
11: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
10: A to wszystko 14 czerwca o 15 w parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Pamiętajcie jednak, że na te wydarzenia obowiązują zapisy.
12: Muzyką się żyje.
13: Roxy w duecie z Łajciorem. Ich wspólny kawałek usłyszycie w Radiu SK już za kilka chwil, ale przed nami też drugi półfinał Eurowizji. Dzisiaj bez wielkich emocji, no bo Alicja Szemplińska już zapewniła sobie miejsce w finale. Występowała we wtorek, teraz przed nią sobotni finał. A dzisiaj o awans do finału powalczą m.in. Czechy, Ukraina, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Łotwa czy Malta. Początek koncertu o 21:00. Gwiazda prosto z Jamajki. W przyszłym tygodniu w Polsce. Mam dla was bilety na koncert Szona Pola w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, Got to Love You czy No Lie. Wiadomo, że Sean Paul to jest król dancehallu. Od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami, za co m.in. dostał już nagrodę Grammy. Tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty na tych największych hitach. Na ten koncert zaprasza was Radio SK. A jeżeli chcielibyście dostać bilety, no to musicie mnie po prostu przekonać, że wam się te bilety należą. Zapraszam na Messenger Radia SK. Można napisać, a jeszcze fajniej, jak nagracie głosówkę i będę mógł was usłyszeć.
0: Imprezka.
13: Dwie minuty po 20:00, Hanczak z tej strony. Zapraszam do wspólnego imprezkowania. Za chwilę Dracula, Tame Impala i Jenny wam zagram, ale najpierw Karol G. Dobra, już nie będę czytał tego tytułu, bo on jest taki trudny, ale to jest bardzo dobry numer, taki na rozgrzanie w chłodniejszy wieczór.

Wszyscy! Galaxy znamy doskonale od kilku tygodni, natomiast teraz coś świeżego. W moim bingo na ten rok, szczerze mówiąc, takiej współpracy nie było i kiedy dowiedziałem się, że Roxy poleciała do Kalifornii, żeby tam pracować z Łajciorem nad nowym kawałkiem, bo Łajcior teraz tam właśnie pracuje nad nową muzą, no to się nawet trochę zdziwiłem. Chociaż z drugiej strony nie powinienem, no bo Roxy już z raperami współpracowała, choćby z Matą. Jak brzmi wspólny kawałek z White'em 2115? Sprawdzimy właśnie teraz, już niedługo poznamy też całą nową płytę Roxy, no ale na razie chciałam ciebie więcej, premierowo w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba z nowym singlem Stygnie lato na antenie Radia SK. Tak troszkę, żeby ukoić nerwy po czasami całkiem nerwowym czwartku. Chociaż mam nadzieję, że nie było tak źle u was, a że piątek będzie naprawdę fantastyczny. Natomiast może być bardzo fantastyczny też przyszły tydzień, zwłaszcza, że mamy sporo kolejnych koncertów przed sobą. Choćby Sean Paul 20 maja przyjedzie do Warszawy. Czy ja coś mówiłem o biletach na ten koncert, że je mam?
1: I nie mogę wysłać do was wiadomości, no! Nie wiem czemu. Chciałam wygrać bilet i sobie zaśpiewać. Kancelaria, kancelaria.
0: Marlena, która płacze tam po drugiej stronie, że nie może wysłać wiadomości, ale jak nie możesz wysłać wiadomości, skoro ja dostałem od ciebie wiadomość? Chyba coś ci się przycisnęło. No to niech ci się jeszcze przyciśnie wiadomość taka, że dostałaś bilety.
2: Reklama. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Już 13 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie. SK.

0: Play w Radiu SK. Hanczak z tej strony, to imprezka. Słuchacz Paweł napisał do mnie, że piosenki z U są najlepsze. No więc Sky Full of Stars absolutnie pasowało. Było tu U. Mam nadzieję, że wasz czwartek to jednak takie U, a nie U. Ale nawet jeżeli jesteście zmęczeni, to za chwilę wam zagram na prozę życia trochę poezji od Sanach. Wcześniej jednak jeszcze w sprawie Shona Paula i jego koncertu w przyszłym tygodniu w Warszawie odezwała się słuchaczka.
1: Cześć Radio SK, cześć. Tu Oliwia. Właśnie usłyszałam, że można wygrać u was bilety na koncerty Shona Paula, co by było spełnieniem moich marzeń. Jestem prawdziwą fanką od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze, jak za grzydyla siedziałam na Vivie przed telewizorem, w sensie oglądając Vivę i jego teledyski. To właśnie jego utwory rozpoczęły u mnie pasję do tańczenia tańca dancehall, który tańczyłam przez 10 lat. Mam filmiki na potwierdzenie, jak coś. Gdyby potrzebna była weryfikacja.
0: Słuchaj, no ja też mam filmiki, jak tańczę dancehall. One się bardzo źle kończą, ale jakby co, to zawsze możemy się powymieniać. Oczywiście, Oliwia, wysyłam cię na koncert Shona Paula, podwójny bilet dla ciebie. Zresztą dla Magdaleny, dla Klaudii, dla Beaty. Dziewczyny, się okazało, tutaj do mnie nagrywają się, piszą, bo po prostu mają wiele wspomnień z Shonem Paulem. Wszystkich nie zmieszczę na antenie, ale Torwar was wszystkie pomieści z osobami towarzyszącymi.

0: Ale rano ktoś z was znowu się dowie, że musi się w kolejny weekend spakować, zabrać kogoś i polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Dokąd? No tego wam nie mogę powiedzieć, bo po pierwsze nie wiem, a po drugie na tym też polega ta zabawa, że nikt do końca tej zabawy nie wie, dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie tam Jankes, będzie tam Kama, będzie tam Wiktor, no i na przykład nasza słuchaczka Ola z narzeczonym, bo Ola już wygrała.
1: Ufacie sobie do samego końca, tak?
2: Tak, tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
1: No ale pytanie, Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie?
3: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! O matko, serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: I bardzo dobrze, jest radość. No i zobaczymy, czy będzie też kolejna radość z miejscówki, do której polecicie, ale myślę, że tak. Przypomnę, w pierwszej edycji nasza ekipa wylądowała na Cyprze. Jak będzie teraz, okaże się za tydzień. Ale jeżeli chcecie z nami polecieć, to zgłoście się już teraz. Można to zrobić tylko przez naszą mobilną apkę, którą ściągnąć możecie na smartfony.

Jeżeli ktoś teraz słucha Radia SK w pracy i potrzebował jakiegoś tutaj energetyka albo kawy, to już nie musi, bo Fast Cars and Superstars zrobiło robotę przed 21. A takich rytmów tanecznych oczywiście jutro więcej, bo jutro piątek, no i SK Live Remix. Powróciła ta audycja po niemal dekadzie przerwy. To jutro wieczorem.

0: worth it. Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Miasto na czasie.
5: Agnieszka Kucjesy, cześć. Tym razem coś dla miłośników rowerów i rozwiązywania zagadek. Majówka na dwóch kółkach to propozycja aktywnej przygody w węgierskiej górce. Do udziału

0: Zaprasza Dominika Matuszewska z Ośrodka Promocji Gminy.
1: Chcielibyśmy zaktywizować naszych mieszkańców, pokazać całym rodzinom, jak można fajnie, ciekawie spędzić czas, jednocześnie bawiąc się i ucząc.
0: By wziąć udział w zabawie, wystarczy pobrać mapę w Ośrodku Promocji Gminy, ruszyć na trasę i skanować kody QR, które prowadzą do zagadek z krzyżówki. Finał i losowanie nagród 31 maja, podczas Gminnego Dnia Dziecka.

0: Południe News.
1: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W tym naszym dzisiejszym krótkim magazynie powiemy Wam o możliwościach, jakie daje ministerialny program Etnopolska.
2: Jesteśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach, w siedzibie zespołu regionalnego Magurzanie, a z nami Elżbieta Konior, szefowa tego zespołu.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Elu, muszę zapytać Cię o Wasz, no trzeba przyznać, swego rodzaju sukces, czyli kolejna dotacja z ministerialnego programu Etnopolska. Ile tych środków, co za nie zrobicie i kiedy będziemy Was mogli oglądać w pełnej krasie?
3: Bardzo się cieszymy, że po raz trzeci już dostaliśmy dofinansowanie z programu Etnopolska. Jest to 79 tysięcy złotych, także naprawdę bardzo imponująca kwota i również tutaj też będzie nasz mały wkładzik własny Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach. Szyjemy stroje, trzy rodzaje strojów, takie, które funkcjonowały w gminie Łodygowice, a było tutaj w gminie naszej duże bogactwo, bo zarówno pojawiały się stroje górali żywieckich, które były potem wypierane przez stroje tak zwane laskie, a ludność miejscowa szyła sobie je na swoją modę. Byli krawcowie, którzy tutaj funkcjonowali w gminie i tworzyli bardzo oryginalne rzeczy, więc chcemy znowu zrekonstruować ze starych fotografii właśnie te stroje, z jakichś opisów muzealnych, książkowych. Mamy już mnóstwo pomysłów, jakie tutaj stroje uszyjemy. Również chcemy odtworzyć stroje górali żywieckich, głównie dla grupy dziecięcej, która w tym roku bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Dziecięcego Święto Dzieci Gór. To jest taki bardzo ważny festiwal. Ostatni raz udało się małym Magurzanom być na tym festiwalu 10 lat temu, więc tym bardziej bardzo chcemy, żeby te dzieci pojechały pięknie ubrane, a wiadomo, że często te dzieci korzystają po prostu z jakichś tam naszych już za małych strojów tej grupy młodzieżowej czy dorosłej. Strojów nigdy nie jest za wiele w takim zespole wielopokoleniowym jak nasz. Obecnie nasz zespół liczy około 180 tancerzy i muzyków w trzech grupach, które już czynnie występują, ale jeszcze jest jedna grupa taka naborowa, która już prawie rok ćwiczy, tańczy i ona też już pomalutku chce uczestniczyć w tym życiu zespołowym, ubierać się w strój ludowy. To jest tak bardzo ważne, żeby zaszczepiać od tych najmłodszych lat dzieciom to poszanowanie do folkloru, do stroju i żeby ten strój wyglądał tak, jak on powinien wyglądać, a nie był po prostu no taki już zużyty, że tak powiem. W tym roku również pierwszy raz, jeżeli chodzi o Etnopolskę, będziemy otrzymywać stroje mieszczan żywieckich. W naszym zespole mamy przepiękne stroje, archaiczne, tradycyjne, z tiulami mieszczańskimi, niesamowicie cennymi. To są, no wydaje mi się, że takie najcenniejsze stroje w Polsce, jeżeli chodzi o cenę i czas w ogóle wykonywania takich strojów, więc w tym roku idziemy w taką bardziej codzienną formę tego stroju, pory i damskie, i męskie, piękne stroje mieszczańskie. Tiulowe będą tylko kochutki na głowę dla kobiet. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłych latach uda nam się troszeczkę pójść właśnie w te tiule, ponieważ nasze dziewczyny też w zeszłym roku uczyły się haftować na bawełnianym tiulu. Był sprowadzany z Francji. Mamy już czynną teraz w zespole jedną z naszych tancerek i mam trójki córek, która nie dość, że haftuje gorsety, to jeszcze piękne tworzy nam tutaj hafty na bawełnianym tiulu, mieszczańskie hafty. Już stworzyła drugą chusteczkę. Więc no, chcemy też odtwarzać te stroje mieszczan żywieckich, bo nie tylko one były noszone właśnie w tym mieście Żywcu, ale one też rozsiały się na

0: do naszej gminy, ponieważ nasza gmina tutaj graniczy zarówno Pietrzykowicami, gdzie nawet działał zespół przy Kole Gospodyń Wiejskich. W ich pięknej kronice funkcjonują zdjęcia tego zespołu. On tańczył tańce mieszczan żywieckich. Była tam pani, która haftowała tiule w Pietrzykowicach, więc w naszej gminie to wszystko powstawało. Tutaj w Łodygowicach cztery panie chodziły w asyście, nosiły obrazy, też miały piękne stroje właśnie z tymi tiulami. Panie w Zarzeczu posiadały, z tego co wiem, 8 takich strojów, one nadal funkcjonują, są przekazywane z pokolenia na pokolenie, więc ta tradycja noszenia właśnie tego stroju mieszczańskiego to była w naszej gminie żywa, tym bardziej, że stare Zarzecze, które zostało zalane w latach 60. XX wieku wodami Jeziora Żywieckiego, ono przynależało do parafii w Starym Żywcu, więc tu jak najbardziej te stroje mieszczańskie również możemy odtwarzać, możemy tańczyć te tańce, no każdy może, ale myślę, że tu nam bardzo jest po drodze, żeby w ten folklor pójść i pokazywać go na scenie szerokiemu gronu odbiorców.
1: Etnopolska dla Was to już w zasadzie trzecie rozdanie i to też można powiedzieć trzeci wniosek dotyczący odtwarzania dawnych, archaicznych strojów.
0: Tak, bardzo ważne dla naszego zespołu. Dalej nazywamy się zespół regionalny, więc my głównie właśnie tutaj czerpiemy z regionu, prowadzimy badania terenowe i chcemy jak najwierniej odtworzyć stroje z naszej gminy, bo tego nikt inny nie zrobi. My jesteśmy tutaj zespołem gminnym, skupiamy młodzież, dzieci, seniorów z wszystkich naszych sołectw. I no, myślę, że to tylko od nas zależy, czy po prostu o tych strojach sług zaginie, gdzieś ta pamięć przepadnie, czy ona będzie nadal żywa i kolejne pokolenia będą mogły korzystać właśnie z tych ubiorów. Bardzo cieszymy się, że ten program Etnopolska istnieje. Już teraz były takie obawy, że go nie będzie. On w tym roku był jedynie na stroje, wcześniej był też na inne inicjatywy, więc no, my bardzo się cieszymy, że została tutaj ta forma, że można korzystać z zakupu strojów, bo jest to najbardziej jakby kosztowny element funkcjonowania zespołu. My jakby instytucje kulturalne nie są w stanie zapewnić tym wszystkim tancerzom, muzykom strojów na tyle godnych, na tyle pięknych i tradycyjnych, żeby można było w taki rzetelny sposób reprezentować gminę, region, kraj, a chcemy robić to naprawdę dobrze. Dążymy do tego, by to było jak najbardziej zgodne z tradycją, żebyśmy byli dumni z tych swoich korzeni i no, żeby ten folklor nasz żył i był dobrze odbierany wszędzie.
1: A co udało Wam się zrobić dzięki Etnopolsce, no właśnie w tych poprzednich edycjach? Bo to też stroje, prawda?
0: Dzięki temu, że dostaliśmy dofinansowanie w 2023 roku, udało się zrealizować takie ogromne nasze marzenie. Jakby taki dorobek wielu, wielu lat zbierania muzyki, tańców, też strojów, bo często na wywiadach nawet dostawaliśmy elementy strojów. W końcu można było to przelać na program, który zrobiliśmy, program sceniczny, właśnie Wesele Julecki z Zorzeca i Janka Ścisca. Tam pokazaliśmy wpływy właśnie, jak zmieniał się ten strój w początku XX wieku w naszej gminie. I teraz jakby kontynuujemy to, zrobiliśmy kolejny program, który już pokazuje tylko te tańce z początku XX wieku i tańczymy go na 13 par z bardzo rozbudowaną kapelą. Otrzymaliśmy niedawno Grand Prix w Dąbrowie Górniczej właśnie za nasz nowy program na festiwalu Zagłębie i Sąsiedzi i grupa śpiewacza otrzymała pierwsze miejsce i my Grand Prix właśnie za program z gminy Łodygowice, stricte z takimi elementami ze starego Zarzecza związanych właśnie z tym wikliniarstwem, które tam funkcjonowało, wszystkie pieśni zostały tam zebrane, przyśpiewki, więc no niesamowita sprawa, że my możemy odtwarzać folklor danej wioski w danym okresie dzięki temu, że mamy też stroje, bo inaczej nie moglibyśmy tego prezentować. Ale również skorzystali nasi oldboje, czyli grupa założona 3 lata temu, niecałe 3 lata temu. Też w programie Etnopolska znowu 2024 udało się tam poszyć stroje dla naszych pań, takie stroje codzienne, które też właśnie przełomem XIX i XX wieku funkcjonowały w naszej gminie. Stricte bierzemy zdjęcia stare

0: odtwarzamy na podstawie tych fotografii, tego co zachowało się w albumach rodzinnych członków naszego zespołu. I też właśnie w 2024 roku uszyliśmy przepiękne stroje górali żywieckich, właśnie korzystając z eksponatów muzealnych, z jakichś właśnie jeszcze niewykorzystanych motywów hawciarskich, więc no, cieszymy się, że możemy tutaj działać też na tym polu właśnie pozyskiwania strojów i odszywania i kultywowania tych naszych rodzimych tradycji poprzez noszenie stroju ludowego i dzięki Etnopolsce on jest taki piękny i rzetelny.
1: To jeszcze muszę Cię zapytać, no bo właściwie rozmawiamy przed tym najgorętszym sezonem występów, konkursów, no przecież TKB gdzieś już z tyłu głowy. Kiedy będzie Was można zobaczyć i czy to już będą te nowiuteńkie stroje?
0: No mamy nadzieję, że te stroje poszyją się jak najszybciej, natomiast zdajemy sobie sprawę, że troszeczkę trzeba poczekać, ponieważ no, to co my odtwarzamy to są ręczne hafty, to jest bardzo żmudna praca, to nie jest taśma, każdy strój z założenia ma być inny, więc tutaj bardzo ciężko. Takie zadanie mają firmy, które te stroje szyją. Także ten proces potrwa, ale mamy nadzieję, że już jakieś pierwsze stroje na tym TKB się pojawią. W tym roku na TKB dajemy taki wyjątkowy program i taką wyjątkowe połączenie, ponieważ będą zarówno tańczyć nasi gastowie w wersji takiej codziennej, pokazywać pracę w Starym Zarzeczu, a zaraz po nich wchodzi młodzież i dorośli, ta nasza grupa reprezentacyjna i pokazuje, jak w Starym Zarzeczu wyglądała zabawa związana z weselem, więc myślę, że w ciągu tych 40 minut dwie grupy, które pokażą to wszystko, co tutaj było tym bogactwem początkiem XX wieku i w stroju, i w tańcu, i w muzyce, i w śpiewie, że zainteresuje to widzów. No i też nasi mali magurzanie, którzy cały czas się tutaj będą przewijać i zarówno właśnie na festiwalu Święto Dzieci Gór, gdzie też mamy nadzieję, że już w tych nowych strojach pojadą, jak i podczas TKB i innych wydarzeń. Bardzo też tutaj dużo mamy wydarzeń lokalnych, w których uczestniczymy i też tutaj pani Ania Maślanka, dyrektor GOK-u, stawia na to, żeby pokazywać te trzy grupy jednocześnie, by pokazywać to bogactwo, które mamy w naszym Domu Kultury. Też chcę tutaj wspomnieć, że nie tylko będziemy reprezentować w Polsce nasz folklor, ale wybieramy się w maju do Albanii na międzynarodowe festiwale razem z innymi zespołami z różnych stron świata i możliwe, że też jeszcze gdzieś za granicę pojedziemy. No i oczywiście na różnego rodzaju występy w Polsce, bo mamy i Częstochowę, i Nowy Sącz, i Rzeszów w planach. Także cały czas intensywnie pracujemy, mamy grafiki powieszone tutaj z kolejnymi koncertami, żeby o niczym nie zapomnieć, o żadnej próbie generalnej. No i naprawdę intensywnie pracujemy i cieszymy się, że ta nasza praca jest doceniana, bo jest właśnie ten efekt w przyznanych środkach, są to największe środki, jeżeli chodzi o te wszystkie etnopolskie, więc bardzo nas to cieszy i tak jak mówię, że dzięki właśnie temu programowi zespoły mogą prezentować się godnie, mogą się rozrastać, bo są stroje dla kolejnych członków, więc cieszymy się, że ten program funkcjonuje i jak tylko będzie możliwość, będziemy dalej wnioskować, żeby wszyscy mieli piękne stroje, chociażby te lokalne, bo nasz zespół prezentuje również regiony ościenne, ale jednak zależy nam na tej rzetelnej, jak najrzetelniejszej prezentacji właśnie Beskidu Żywieckiego. No to po prostu kochamy i tak samo cały repertuar pieśniowy, który tworzymy, to właśnie za każdym razem, jak nam czegoś trzeba, bo gdzieś ten repertuar trzeba uzupełnić, to cieszymy się, że jeszcze są tacy nosiciele tej dawnej kultury, że można do nich pójść, zapytać i zdajemy sobie sprawę, że to są ostatnie takie momenty, kiedy jeszcze możemy poznać tą naszą kulturę, bo ci ludzie odchodzą i no, ostatnio na przykład mój wujek, który podał mi tak wiele motywów do tego wesela, które zostało stworzone, zmarł. Podał mi już do nowej inscenizacji, którą chcę tworzyć. Mam zapiski, rysunki, to jak on po prostu, taniec, który mam odtworzony, pewnie

0: Ten jedyny taki taniec w Polsce, który funkcjonował w Starym Zarzeczu, i właśnie wujek opowiedział mi, jak to tam się to tańczyło, którzy panowie dokładnie z nazwiska i imienia tańczyli ten taniec. Gdyby nie taki wywiad i siedzenie w tym ogródku u niego i słuchanie, tego wszystkiego by nie było.
1: Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Również. I do zobaczenia.
2: To tyle na teraz, jeśli chodzi o wieści z regionu. Na kolejne zapraszam Was o godzinie 22:00. A więcej newsów ze Śląska, z Zagłębia i z Beskidów znajdziecie jak zawsze na naszej stronie sk.pl/śląskie.

0: Стоп-газ. Слово на дзień.
1: Duch pożąda przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. List do Galacjan, 5:17. Życie pełne ducha. Pamiętaj, że niezależnie od tego, jak długo będziesz żyć z Bogiem, twoje cielesne pożądliwości nigdy nie zmienią się w święte pragnienia. Pomimo upływu czasu, cielesność nie stanie się bardziej podobna do natury Jezusa. Dlatego powinniśmy codziennie ją uśmiercać. List do Galacjan 5:24. Nawet apostoł Paweł walczył ze swoją grzeszną naturą. Mamy naturalną skłonność do popełniania zła, sprzeciwiania się woli Ducha Świętego. Natomiast dobro, które pragniemy czynić, gdy poddajemy się Duchowi Świętemu, jest sprzeczne z pragnieniami naszej ludzkiej natury. Te dwie siły nieustannie w nas walczą, bo każda chce nami kierować. Zawsze jedna z nich, ta, która akurat zdobędzie przewagę, ma wpływ na nasze decyzje. Kiedy Duch Święty włada naszym życiem, owocem tego będą miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, delikatność, opanowanie.

0: Nieustannie jesteś na Jego celowniku, więc musisz osłonić się Bożym Słowem i modlitwą. 2. Nazwij po imieniu grzech, który najczęściej popełniasz. Biblia mówi, odrzućmy grzech, który nas usidla. List do Hebrajczyków 12:1. Dlaczego? Ponieważ twój najsłabszy punkt będzie najczęściej atakowany. 3. Zawsze miej swój duchowy zbiornik pełny, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. List do Rzymian 8:6. 4. Używaj Bożej mocy, nie polegaj na swoich siłach. Boża moc plus twoja decyzja, by być posłusznym Panu i nie ustawać w walce, prowadzi do wyraźnego i trwałego zwycięstwa.
1: Witam Państwa ponownie. Niewiele jest rzeczy równie bolesnych dla dziecka jak ośmieszenie. Choćby wszystko inne było w porządku, to co zostało ośmieszone urasta do potężnych rozmiarów, powodując kompleksy i poczucie niższości. Chłopiec z naszej dzisiejszej historii był wyśmiewany, ponieważ jąkał się i miał sterczące zęby. Nauczył się jakoś to sobie kompensować, ale w sposób niewłaściwy, czego efektem były kolejne niepowodzenia, aż do czasu, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
2: Dan, zrywam nasze zaręczyny.
3: Chyba nie mówisz poważnie. Dlaczego?
2: Bo ja nie chcę takiego małżeństwa, jak mają moi rodzice. Już teraz prawie nie masz dla mnie czasu, więc później na pewno nie będzie lepiej.
3: Zmienię się, kochanie, zobaczysz.
2: Dobrze wiem, jak będzie. Przez 2 lata ciągle jest tak samo. Weź sobie ten pierścionek.
3: No dalej, brat. Startuj i podjedź do tych aut zaparkowanych z boku najbliżej, jak tylko możesz.
4: Masz swój samochód, Dan. Dlaczego ja mam jechać?
3: Zobaczysz.
4: Ty zwariowałeś? Czemu rozwaliłeś szybę? Co ty wyprawiasz, Dan?
3: Wyrównuję rachunki.
4: Przestań! Dość tego, stary! Nie mam zamiaru iść do pudła!
3: Jedź! Mam zamiar powybijać szyby we wszystkich samochodach na tej ulicy. Łom mi utknął. Spróbuj go wybić.
4: Będziesz tego żałował, Dan. Wysiadaj, a ja się stąd zmywam.
1: Prymitywna agresja czy infantylna próba odreagowania bez sensu życia. Ten młody człowiek nauczył się kilku rzeczy jeszcze w szkole średniej, ale z pewnością nie było wśród nich panowania nad sobą. To miało przyjść znacznie później. Natomiast znacznie wcześniej został głęboko skrzywdzony. Teraz potrzebował radykalnej przemiany serca. A jak do niej doszło, dowiemy się słuchając prawdziwej historii Dana McCarthy'ego już teraz w Wyzwolonym.
5: Urodziłem się w Urbana w Ohio w 1955 roku. Wakacje spędzałem zwykle razem z moim bratem na farmie dziadków, zbierając zieloną fasolkę, melony i sok z drzew klonowych.

Urodziłem się w Urbana w Ohio w 1955 roku. Wakacje spędzałem zwykle razem z moim bratem na farmie dziadków, zbierając zieloną fasolkę, melony i sok z drzew klonowych.

0: Przepadaliśmy za nim. W ogóle życie byłoby całkiem dobre, gdyby nie trzy poważne problemy. Jąkałem się, byłem rozpaczliwie chudy i miałem duże wystające zęby. Ludzie się ze mnie śmiali. Przestałem się więc uśmiechać, zwłaszcza odkąd moi rodzice się rozwiedli, a miałem wtedy 6 lat. Nie cierpiałem szkoły. Wychodziłem do niej co rano, ale potem często ukradkiem wracałem do domu i zamiast się uczyć, ćwiczyłem mięśnie podnosząc odkurzacz. Któregoś dnia mama wcześniej wróciła do domu i mnie nakryła.
1: Dan? Co ty tu robisz? Powinieneś być w szkole.
2: Nie cierpiesz szkoły, mamo.
1: Ale dlaczego? Coś się stało?
2: Kiedy nauczyciel mnie wywołuje, ja nie potrafię przeczytać. Dzieci się śmieją.
1: Porozmawiam o tym z twoją wychowawczynią, dobrze?
2: To nic nie da. Nauczyciele też mi to dokuczają.
1: No, poproszę dyrektora, żeby przenieśli cię do klasy kształcącej wymowę. Co ty na to?
2: Dobrze.
1: Musisz mówić wolniej, synu. To ci na pewno pomoże. I staraj się, pracuj nad sobą.
0: Chociaż mama pracowała na 2 etatach, żeby nas utrzymać, zawsze starała się mieć dla nas czas i dodawała mi otuchy. Zabierała nas do kościoła i uczyła odróżniać dobro od zła. Ojciec był policjantem i często spotykał się z nami, nawet kiedy już ponownie się ożenił. Nasza macocha była bardzo fajna i świetnie się bawiliśmy, kiedy byliśmy razem. W 5. klasie zacząłem namiętnie przeglądać magazyny kulturystyczne i pracować nad swoją muskulaturą. Niestety lekcje wymowy nie przynosiły równie dobrych efektów. W 7. klasie odkryłem, że potrafię całkiem nieźle biegać i zacząłem wygrywać wyścigi. Wtedy też dostałem aparat na zęby i życie stało się znacznie przyjemniejsze. Do pełni szczęścia brakowało mi jakiegoś sposobu na jąkanie się. I w którymś momencie miałem wrażenie, że taki odkryłem.
3: Słuchajcie, musimy się napić, chłopaki. I nie mówię o 1 czy 2 piwach.
4: Wiem, gdzie możemy je dostać. Za darmo.
3: Co?
5: Gdzie?
4: W niektórych garażach ludzie trzymają lodówki, a w nich piwo. Sprawdzałem w paru, kiedy było otwarte. O, na przykład w tym.
3: No, patrzcie. Ci ludzie właśnie wyjeżdżają. Możemy spokojnie tam wejść.
4: Poczekajcie. Aż zniknął za rogiem.
3: Jasne. Ty pewnie znów zbiałbyś gliniarzą, ale my nie. Co, nie wiecie o tym, chłopaki? Obrzucaliśmy auta jajami. Nagle nadjechał radiobus, prawie wszystkich złapali, a danemu udało się prysnąć. No?
0: Ćwiczyłem, aż wyrzeźbiłem sobie wspaniałą muskulaturę. Trenowałem też sztuki walki. Teraz już nikt nie będzie się ze mnie wyśmiewał. Mama ponownie wyszła za mąż za świetnego faceta, który miał już dzieci, ale zawsze znajdował dla nas czas. Pomimo moich sukcesów w sporcie dalej piłem z kolegami. Zostałem nawet bramkarzem na imprezach. W połowie szkoły średniej przynosiłem do domu 3 i 2, w związku z czym pod każdym sprawdzianem musiał widnieć podpis rodziców. Kiedyś poprosiłem moją dziewczynę, żeby podrobiła podpis mamy, bo było mi wstyd tych ciągłych porażek. No a potem nadszedł ten wieczór, kiedy moja dziewczyna mnie rzuciła. Wziąłem więc łom i porozbijałem szyby we wszystkich samochodach stojących na jej ulicy. W ostatnim łom się zablokował, a kiedy wróciłem do domu, policja już na mnie czekała. Aresztowali mnie.
1: Chodźmy, Dan.
0: Już myślałem, że nigdy mnie stąd nie wyciągniesz, mamo.
6: To dopiero początek twoich problemów, Dan. Ale mamy prawnika, który postara ci się pomóc.
1: Nie mogę uwierzyć, że zrobiłeś coś takiego. Co ty sobie myślałeś?
0: Byłem zdenerwowany, bo Lin mnie rzuciła. Oddała mi pierścionek.
1: Zniszczyłeś 22 samochody. Masz pojęcie, ile to będzie kosztowało? Musimy zapłacić za naprawę.
0: Zwrócę wam.
6: Mam nadzieję.
1: Tak. Co w ciebie wstąpiło? Przecież nie tak cię wychowałam.
0: Nie wiem, mamo. Po prostu nie mogłem tego znieść.

0: Mimo że zostałem uznany za sportowca roku i zdobyłem kilka nagród, za sprawą mojego nieobliczalnego zachowania straciłem wielu przyjaciół. Po ukończeniu szkoły w 1975 roku moje życie domowe było coraz gorsze. Coraz głębiej też wchodziłem w narkotyki. Mama proponowała, żebym porozmawiał z jej pastorem, ale się nie zgodziłem. Zamiast tego wynająłem mieszkanie w budynku, którego rodzice byli właścicielami, a gdzie mogłem dowoli imprezować. Mniej więcej rok później zacząłem spotykać się z Lindą, dziewczyną, która razem z rodziną zamieszkała naprzeciw mnie.
1: Wynajmujesz u rodziców mieszkanie i u nich pracujesz? A co oni takiego robią?
0: Mają zakład fotograficzny.
1: I czym się tam zajmujesz?
0: No, sprzedaję, fotografuję i wywołuję filmy.
1: Naprawdę? Robisz to wszystko?
0: Tak. Jak jestem trzeźwy.
1: Jasne. Zauważyłam, że lubisz się zabawić, Dan.
0: Ale do pracy nie mogę przyjść nawalony, bo zniszczyłbym zdjęcia. Zdarzyło mi się to już kilka razy.
1: Ja nie jestem specjalnie imprezowa.
0: Ja miałem kilka niezłych odlotów po prochach. Któregoś dnia wróciłem do domu na takim haju po kwasach, że kaczki z obrazu na ścianie zdawały się lecieć wprost na mnie.
1: To by mi się nie spodobało.
0: Ej, trzymaj się mnie, dziecinko, a na pewno ci się spodoba. Linda była ze mną pomimo moich wyskoków. Pewnego wieczoru razem z kolegą upiliśmy się i zaczęliśmy strzelać ze śrutówki do lampy w ulicznej latarni. Potem weszliśmy do mieszkania i śrutami podziurawiliśmy sufit. A jednak Linda i ja wciąż byliśmy razem, mimo że ona naprawdę nie lubiła imprezować. Kiedy nie płaciłem rachunków, żeby mieć jakieś pieniądze w kieszeni, ona to robiła. Utrzymywała też dom i gotowała.
1: Co to?
0: A na co to wygląda? Róże dla ciebie.
1: Dan, nie zapłaciliśmy za mieszkanie, a ty wydajesz pieniądze na róże.
0: A staram się sprawić ci przyjemność, Linda.
1: Przyjemność byś mi sprawił, gdybyś zapłacił rachunki. Dzisiaj dostaliśmy kolejne upomnienie z elektrowni. Odetną nam prąd.
0: Nie martw się, zapłacę.
1: Kiedy i jak?
0: Powiedziałem, że zapłacę. A teraz już przestań.
1: Jesteś taki głupi, Dan.
0: Hej! O mało we mnie nie trafiłaś.
1: Następnym razem trafię. Mam już dość tego, że przepuszczasz wszystkie pieniądze.
0: Z powodu mojego pijaństwa i nieodpowiedzialności dochodziło między nami do poważnych kłótni. Linda potrafiła rzucać we mnie wszystkim, co było pod ręką. Gorącym chlebem bananowym, który właśnie upiekła, albo pracującym wentylatorem. W 1979 roku urodziła nam się córka i wtedy uświadomiłem sobie, jak bardzo kocham Lindę. Oświadczałem się jej 6 razy, zanim zostałem przyjęty. 26 lipca 1980 wzięliśmy ślub, a w następnym roku przyszła na świat nasza druga córka. Kochałem moje dziewczyny, ale piłem coraz więcej, bo byłem już uzależniony. Linda kilka razy zabierała dzieci i wyprowadzała się do przyjaciół, a ja wracałem do pustego domu.
1: Cześć.
0: Przywiozłaś dziewczynki?
1: Nie. Wpadłam tylko, żeby zabrać ich rzeczy.
0: No to bierz.
1: Ciebie nawet nie obchodzi to, że nas nie ma, prawda?
0: Tęsknię za dziewczynkami. Gdzie one są?
1: Zatrzymaliśmy się u przyjaciół.
0: No to miejcie się dobrze.
1: Och, Dan... Jak ty nas niszczysz? Nigdy nie myślałam, że nasz dom będzie taki jak dom moich rodziców.
0: To ty mnie zostawiłaś, nie pamiętasz? Mnie zależy na dziewczynkach.
1: A mnie już nie kochasz?
0: Nie.
1: Jak możesz tak mówić? Jak?
0: Linda, ty przeszłaś przez szklane drzwi. Jak możesz być tak głupia? Była tak zrozpaczona, że nawet nie zauważyła, że potężnie krwawi z przeciętej tętnicy w nadgarstku. Nasi sąsiedzi pracowali akurat w ogródku, ściągnęli ją do siebie i wezwali karetkę.
2: Słyszałem, że znowu rozstaliście się z Lindą.
0: Tak. Przychodzi i odchodzi.

0: urodził? No jak pory roku.
1: No, to czas na imprezki.
0: No to na pewno. Wracam do domu kiedy chcę i nie muszę wysłuchiwać jej marudzenia.
1: Co jest z tymi kobietami, co? Nic, tylko chciałby zmieniać człowieka.
0: Wiesz, ale strasznie tęsknię za moimi dziewczynkami.
1: Tylko, że trudno ćpać, kiedy dzieciaki kręcą się w pobliżu.
0: Fakt. Trzeba uważać. Kiedyś zostawiłem działkę koki na blacie i moja starsza córka zapytała, co to jest. Powiedziałem jej, że to cukier.
1: A propos, masz trochę
2: cukru?
1: Koki.
0: Nie, od tamtego czasu przestałem to brać. Czasami do naszego zakładu przychodził dostawca ramek. Kiedyś mu się zwierzyłem. Powiedział, że powinienem oddać życie Jezusowi.
3: Ten Jean to miły człowiek, prawda?
0: Bardzo. Zawsze jest taki zadowolony i optymistyczny. Powiedział, że będzie się modlił za mnie i za Lindę.
3: Wielu ludzi modli się za ciebie, Dan.
0: Naprawdę myślisz, że to pomaga, mamo?
3: Tak. Wiem, że pomaga.
0: Oglądałem kiedyś te filmy o Jezusie razem z tobą i zastanawiałem się, skoro Bóg istnieje, dlaczego ja mam tyle problemów?
3: Oj, czasami Bóg nie usuwa problemu, ale pomaga nam z Nim żyć.
0: Rozmawialiśmy z Lindą o dalszym wspólnym życiu, mamo.
3: No, to wspaniale, synu. Chciałabym, żebyś poszukał jakiegoś innego mieszkania. Zamierzamy wynająć ten dom. A ty i tak zawsze zalegałeś z czynszem.
0: Tak, wiem.
3: A my nie jesteśmy coraz młodsi. Potrzebujemy stałego dochodu.
0: Dobrze. Poszukam czegoś. W 1984 roku znowu zeszliśmy się z Lindą i od jej cioci kupiliśmy domek na kółkach, który przeprowadziliśmy 10 mil za miasto, na wieś. Chcieliśmy rozpocząć nowe życie. Kiedy zakładałem listwy wokół domu, podszedł do mnie facet w kowbojskich butach i kapeluszu i przedstawił się.
4: Witaj, sąsiedzie. Jestem Ralph Carter i mieszkam tuż obok was.
0: Miło mi. Dan McCarthy.
4: Ja mam dwóch chłopaków, a ty, jak widzę, dwie dziewczynki.
0: Zgadza się. Mogę postawić ci piwo?
4: Nie, dzięki. Jestem chrześcijaninem.
0: O, ja też wierzę w Boga.
4: Ale ty jesteś grzesznikiem na najlepszej drodze do piekła.
0: Kiedy byłem dzieckiem, chodziłem do kościoła i nadal wybieram się do nieba.
4: Wiara w Boga cię nie zbawi. Biblia mówi, że diabeł też wierzy i drży. Musisz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. On chce cię zbawić, Dan.

0: Bardzo podoba mi się tutaj na wsi.
1: Mnie też, kochanie. Ale ten gość, który mieszka za nami, jest jakiś dziwny.
0: Dlaczego?
1: Z tego, co mówił, wynikało, że trzeba mieć jakąś szczególną relację z Jezusem, żeby się dostać do nieba.
0: Nie przejmuj się tym, Dan. Kochamy Boga i pójdziemy do nieba.
1: Wszystko dobrze się układało. Nadal piłem i paliłem trawkę, ale mniej niż kiedyś, i nie brałem już kokainy, odkąd córka mnie na tym przyłapała. Potem wprowadzili się nowi sąsiedzi. Gość, który lubił wypić o imieniu Wade, i jego żona. Szybko się z nimi skumałem, podczas gdy Linda zaprzyjaźniła się z chrześcijańską parą mieszkającą za nami.
0: Popatrz na to, Dan.
1: Co to jest?
0: Broszurka, która mówi, że Jezus wkrótce powróci i zabierze ze sobą swoich ludzi. Nazywa się to Pochwycenie Kościoła. Przerażające.
1: Daj zobaczyć.
0: Biblia mówi, że nadchodzi bestia i ludzie będą musieli przyjąć znamie bestii, albo nie będą mogli kupować ani sprzedawać.
1: To jakiś stek bzdur.
0: Raczej nie, Dan.
1: Zaraz tam pójdę i powiem Ralfowi, żeby dał ci spokój.
0: Dan, wracaj!
1: Zostań w domu.

0: Dan?
1: Słuchaj, trzymaj się z dala od mojej żony z tymi bzdurami.
0: Wolałbyś, żeby poszła do piekła?
1: Jesteśmy chrześcijanami i wybieramy się do nieba. Już ci o tym mówiłem.
0: Dobrze. Nie będę jej więcej dawał żadnych broszurek, ale grubo się mylisz, Dan.
2: Próbowałem ukryć to, że piję, przelewając alkohol do butelek po wodzie mineralnej, a puszki z piwem chowałem pod przyczepą za listwami. Pewnego dnia Linda znalazła puste butelki i doszło między nami do poważnej kłótni. Od tamtej chwili zaczęła chodzić do kościoła z Ralphem i jego żoną, Joy. Kiedy wracali, razem z Wade'em naśmiewaliśmy się z nich. Po kolejnej awanturze odszedłem i zamieszkałem u babci, która codziennie czytała Biblię. Wydawało się, że zostałem osaczony przez chrześcijan. Któregoś dnia Linda zadzwoniła do mnie.
3: Halo?
4: Dan? Uwierzysz, co się stało?
3: Co?
4: Uwierzyłam w Jezusa. Oglądałam chrześcijański program w telewizji i w którymś momencie kaznodzieja powiedział, że jeżeli mamy jakąkolwiek potrzebę w naszym życiu, Jezus jest odpowiedzią. Powiedział, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i nikt nie jest wystarczająco dobry, żeby dostać się do nieba. Musimy zostać obmyci krwią Jezusa Chrystusa.
3: Jakbym słyszał Ralfa.
4: Tak! Kiedy ten kaznodzieja mówił, poczułam, jak coś przepłynęło przeze mnie i uklękłam. Modliłam się razem z nim, bo prosząc Jezusa, żeby przebaczył mi grzechy i wszedł do mojego życia. Ty też potrzebujesz zbawienia, Dan.
3: Jak się mają dziewczynki?
2: Walczyłem ze sobą i czułem się coraz bardziej przygnębiony. Zamiast do pracy szedłem nad jezioro, gdzie piłem do utraty przytomności. Bardzo tęskniłem za rodziną. W końcu wróciłem do domu. Linda zgodziła się na to pod warunkiem, że nie będę przeszkadzał jej chodzić do kościoła. Zmieniła się nie do poznania.
5: Dan, widzę, że jesteś na haju.
3: I co z tego?
5: Nie rozumiesz, że narkotyki i alkohol stały się twoim bożkiem? Jezus może cię od tego uwolnić.
3: Ale ja nie chcę być od tego uwolniony.
5: Pokażę ci coś w Biblii. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, wiersze 9 i 10 jest napisane. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bardzo cię kocham, Dan. Czy ty nie widzisz, że jesteś na drodze do piekła?
3: Zostaw mnie w spokoju. Ja idę do nieba.

0: Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bardzo cię kocham, Dan. Czy ty nie widzisz, że jesteś na drodze do piekła?
1: Zostaw mnie w spokoju. Ja idę do nieba.

0: Ale tym razem było inaczej. Tym razem nie mogłem sobie pomóc.
1: Bóg próbuje skierować twoją uwagę na siebie, Dan.
0: I to działa. Chyba mu się udało. Linda nie była nawet na mnie zła, kiedy wróciłem. Zmiany, jakie w niej zaszły, zadziwiały mnie. Powiedziałem jej, że pójdę z nią do kościoła w środę wieczorem, ale tak naprawdę nie chciałem iść. Miałem kaca, zrzędziłem, więc strasznie jechałem tam jak na ścięcie. Przyjechaliśmy wcześnie. Kościół był jeszcze prawie pusty, usiedliśmy więc z przodu. Potem zaczął się zapełniać. Wielu ludzi podchodziło do nas i witało się ze mną, a ja czułem się coraz bardziej zagubiony i nie miałem pojęcia, co wydarzy się dalej. Słowa pastora i ich śpiew zaniepokoiły mnie tak bardzo, że wiedziałem, że muszę coś zrobić. Wyszedłem do przodu, z trudem powstrzymując się, żeby się nie rozpłakać. Ale w końcu łzy zaczęły płynąć mi po twarzy i przestałem panować nad sobą. Upadłem na twarz i rozpłakałem się jak małe dziecko. Pastor podszedł i położył rękę na moim ramieniu.
2: Chcesz być zbawiony, Dan?
0: Tak.
2: Wyznaj swoje grzechy Bogu i proś Go o przebaczenie. Jezus odmyje Cię swoją krwią i da Ci nowe życie.
0: Przebacz mi, Boże. Tak bardzo zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Zbaw mnie, Jezu. Kiedy wstałem od ołtarza, czułem, że jestem inny. Cały ciężar z moich ramion został zdjęty i zastąpiony poczuciem wolności i spokoju. Czułem się wspaniale. Nie mogłem się doczekać, kiedy następnego dnia powiem o tym w pracy mamie.
3: Byłeś wczoraj w kościele?
0: Tak. I nigdy nie zgadniesz, co się wydarzyło.
3: Co?
0: Przyjąłem Jezusa. Narodziłem się na nowo.
3: O, tak się cieszę, synu. Nie masz pojęcia, jak się cieszę.
0: Linda też. Płakała i dziękowała Bogu.
3: No, teraz wasze życie będzie zupełnie inne, Dan.
0: I rzeczywiście, życie zupełnie się zmieniło. Nie piję, nie palę, ani nie ćpam. Jezus uwolnił mnie od tego wszystkiego. Służyłem jako nauczyciel w szkole niedzielnej, uliczny kaznodzieja i wśród więźniów. W 1987 roku Bóg dał nam trzecią córeczkę i wszystkie trzy moje dziewczynki, Stefany, Amanda, Daniel, uwierzyły w Jezusa. Ponieważ jako dziecko czułem się odrzucony i samotny, dziś czuję szczególne powołanie do służby wśród młodych ludzi. Mówię im, że Jezus przyszedł, by przynieść wolność zniewolonym. On uczynił to dla mnie i uczyni dla każdego, kto go o to poprosi.

0: Politechnikę Śląską, bo tam od 1 czerwca uruchamiają 4 nowe kierunki. Będziemy też mówić o tych, którzy w szpitalach są na pierwszej linii frontu. Powiemy Wam także, jak się skończyło dwudniowe referendum w szpitalu numer 2 w Mysłowicach.
1: SK Południe.
0: A zaczynamy od tego, że w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uruchomiono zespół prehabilitacyjny wspierający pacjentów przed ciężkim leczeniem. To nowoczesne podejście do przygotowania pacjenta do ciężkiego leczenia, w szczególności zabiegów operacyjnych, terapii onkologicznych oraz długotrwałej hospitalizacji. Jej celem jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej chorego jeszcze przed rozpoczęciem leczenia właściwego. Z zespołem i pacjentem w katowickiej klinice rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
2: Nazywam się Martyna Kurcz, jestem internistą z oddziału chorób wewnętrznych, autoimmunologicznych i diabetologii UCK i prowadzę wspólnie z kolegami poradnię prehabilitacji w ramach poradni metabolicznej w szpitalu.
3: To proszę powiedzieć, jaką rolę Pani pełni w tym interdyscyplinarnym zespole?
2: Jako lekarz internista oceniam chorych pod względem metabolicznym, patrzę na ich choroby podstawowe, choroby, które mogę jakkolwiek modyfikować przed leczeniem, przed zabiegiem, tudzież przed leczeniem zachowawczym, chemioterapią i radioterapią. Dzięki moim działaniom jestem w stanie poprawić ich parametry przed zabiegiem.
3: Parametry może Pani rozszerzyć? Co ma Pani na myśli?
2: Oceniamy pacjentów pod względem gospodarki węglowodanowej, pod względem gospodarki żelaza, więc jesteśmy w stanie modyfikować leczenie cukrzycy, leczenie nadciśnienia, poprawić funkcję morfologii krwi, leczyć niedokrwistości.
3: Dlaczego to jest tak istotne przed poważnymi operacjami, o których mówimy, czyli na przykład operacjami onkologicznymi?
2: Nasi pacjenci są obciążeni nowotworem, który już a priori daje niedokrwistość. Nasi pacjenci to też są pacjenci obciążeni wielochorobowo, bo to nie tylko nowotwór im doskwiera, więc odpowiednie przygotowanie daje większe szanse na to, żeby ten zabieg, tudzież też chemioterapię i radioterapię po prostu przeżyli w dużym komforcie życia i w zdrowiu.
3: To powiedzmy w takim razie, ten pacjent trafia do Pani, ile Pani czasu spędza z jednym pacjentem?
2: W trakcie jednej wizyty zwykle zajmuje mi ta wizyta około 30-40 minut. Rozmawiam z tym pacjentem o jego stanie zdrowia, też o jego samopoczuciu. Zbieram z nim wywiad, badam go, także mniej więcej tyle to mi zajmuje czasu.
3: Rozumiem, że każdy pacjent to inny pacjent.
2: Dokładnie. Pacjenci, których spotykamy w naszej poradni, są naprawdę różnymi pacjentami pod względem i wieku, i chorób towarzyszących. Nie można ich szufladkować. Każdy jest inny, każdy wymaga zupełnie innego podejścia i też czasu, który potrzebuje na taką wizytę.
3: To z jakimi największymi wyzwaniami musi Pani się mierzyć w tym zadaniu?
2: Przede wszystkim niedożywienie i to jest główny problem naszych chorych i to też jest duże wyzwanie, bo niestety choroby nowotworowe, objawy, z którymi borykają się ci chorzy, powodują, że ci pacjenci nie są w stanie jeść. Sama choroba nowotworowa też powoduje głębokie niedożywienie, a jednak to niedożywienie generuje nam bardzo dużo powikłań później w późniejszym leczeniu. Sama nasza prehabilitacja polega na tym, że mamy konsultacje z wieloma specjalistami. Oprócz podejścia lekarskiego mamy również konsultacje dietetyka, psychologa, który jest też neurologopedą, fizjoterapeutów oraz anestezjologa, który zajmuje się zarządzaniem krwią pacjenta w naszym szpitalu. W związku z tym jakby każdy z tych pacjentów otrzymuje taką opiekę, taką konsultację i dzięki tym możemy wdrożyć różne zadania tak na dobrą sprawę i różne postępowanie, więc dietetyk może modyfikować dietę. Ja jako lekarz jestem w stanie takich pacjentów skierować choćby do poradni żywienia, bądź też na oddział, gdzie możemy stworzyć sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, bo niestety część z tych pacjentów potrzebuje sztucznego dostępu, aby móc w ogóle w jakikolwiek sposób się żywić.
3: Rozumiem, że ci pacjenci na tej drabinie to trafiają najpierw do Pani.
2: Tak, trafiają do mnie, następnie mają pobieraną krew, żebyśmy mogli ocenić, jak wyglądają od środka, mówiąc kolokwialnie. Następnie pacjent wędruje do dietetyka, dietetyk zbiera wywiad, bada tego pacjenta, następnie pacjent jest skierowany do psychologa, który jest również neurologopedą, więc jeżeli mamy pacjentów, którzy mają jakieś zaburzenia, na przykład dysfagię, nie są w stanie połykać, również uzyskują taką pomoc. Następnie pacjent jest zaopiekowany przez naszych fizjoterapeutów. Jeżeli pacjent wymaga konsultacji tutaj przez naszego pana doktora zajmującego się zarządzaniem krwią, to dostaje konsultację właśnie w kierunku leczenia przyczynowego niedokrwistości. Staramy się, żeby wizyta odbywała się w ciągu jednego dnia, ponieważ pacjenci przybywają z różnych stron Polski. Tak na dobrą sprawę mamy pacjentów z Małopolski, z Opolskiego,

0: pacjentom staramy się, żeby to było jednego dnia. Następnie ten pacjent ma kolejną wizytę, która zwykle odbywa się po kilku dniach. Podczas tej drugiej wizyty omawiamy badania laboratoryjne, patrzymy, co jeszcze możemy zmienić w jego leczeniu, albo czasami wykrywamy nowe choroby. Pacjent dostaje ostateczne zalecenia i ma czas na to, aby je realizować. Przed samym leczeniem staramy się go zobaczyć, aby ocenić efekty leczenia i aby dać tak na dobrą sprawę zielone światło do leczenia.
1: A proszę powiedzieć, jeżeli pacjent trafia na przykład z jakimś nałogiem, który no, przeszkadza też w leczeniu, to jest na przykład palenie papierosów, to zachęca pani, czy proponuje, żeby właśnie ten nałóg porzucił i jest mu taka udzielana pomoc?
0: Oczywiście, rehabilitacja to też walka z nałogami. Niestety nałogi są czasami tak silne, że miłość do papierosów jest większa niż miłość do swojego życia i tego się nie da ukryć. Natomiast aktywnie na każdej wizycie o tym mówimy, wspominamy też o tym, myślę, że każdy z moich kolegów też o tym mówi. No niestety, walka z nałogami jest bardzo trudna, ale jest też również to element naszej rehabilitacji. Zwykle to wygląda tak, że pacjent trafia do nas na konsylium onkologiczne, podczas którego jest kierowany tutaj do naszej poradni rehabilitacji. Docelowo każdy pacjent onkologiczny, czy każdy pacjent, który będzie poddawany dużemu leczeniu operacyjnemu, powinien mieć tą rehabilitację, ale z racji tego, że dopiero rozkręcamy nasze działania, są to pacjenci, którzy najbardziej potrzebują takiego działania, więc na konsylia, z racji tego, że jesteśmy dużym ośrodkiem opiekującym się naprawdę szerokim zakresem pacjentów, stąd trafiają ci chorzy do nas i jeżeli mają tylko taką możliwość, to przyjeżdżają później do poradni rehabilitacyjnej, skąd trafiają albo na zabieg, albo na oddział onkologii, tudzież radioterapii i tam są dalej prowadzeni. To są głównie pacjenci UCK, choć też trafiają się pacjenci spoza naszego szpitala.
2: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Czempik i jestem specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, a w szpitalu również pełnię funkcję lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią. Natomiast w strukturach uczelnianych jestem kierownikiem zakładu zarządzania krwią pacjenta i również tutaj z panią Martyną Kurcz współpracuję z grupą specjalistów w ramach poradni rehabilitacji.
1: Jaka jest rola pana w tym zespole?
2: Tak jak powiedziałem, zajmuję się zarządzaniem krwią pacjenta. Kilka słów może powiem, co to w ogóle jest. Jest to strategia, która polega na tym, że staramy się odpowiednio gospodarować krwią własną pacjenta. Co to oznacza? Oznacza to, że w odpowiedni sposób staramy się przygotować pacjenta do zabiegu pod względem niedokrwistości. Staramy się wyrównać tę niedokrwistość i niedobory żelaza, ponieważ wiemy z kolei z badań klinicznych, że pacjent, który idzie do zabiegu z niedokrwistością, obciążony jest większym ryzykiem różnego rodzaju powikłań, w tym również zwiększonym ryzykiem zgonu. Wiemy również, że pacjenci, którzy idą do dużych zabiegów operacyjnych z niedokrwistością, również mają wydłużony okres hospitalizacji i również mają wydłużony okres powrotu do zdrowia. Ten okres rekonwalescencji się wydłuża. Staramy się leczyć tą niedokrwistość przyczynowo, natomiast staramy się unikać przetoczeń krwi obcej, bo znów wiemy z badań klinicznych, że ta krew obca, która pozyskiwana jest od dawców, ona też wiąże się z jakimś ryzykiem. Jest to jednak krew dla naszego organizmu, tak jak powiedziałem, obca, a więc stosujemy krew tylko w momencie, kiedy jest ona niezbędnie konieczna. Głównie dotyczy to sytuacji, kiedy dochodzi do jakiegoś krwotoku śródzabiegowego, no to wówczas stosowana jest ta krew obca. Natomiast oczywiście zrobimy wszystko, żeby pacjent jak najmniej krwawił śródzabiegowo i żeby nie wymagał tego przetoczenia.
1: Co w sytuacji, kiedy ten pacjent trafia z dużą niedokrwistością, czyli staracie się mu podnieść tą hemoglobinę przed tą operacją poważną?
2: Oczywiście tak. My tu rozmawiamy o zabiegach planowych. Działamy w ramach poradni rehabilitacyjnej, więc my mamy komfort czasowy, że możemy pacjenta przygotować do tego zabiegu właśnie pod względem niedokrwistości. My widujemy pacjentów na 4 do 6 tygodni przed zabiegiem operacyjnym, więc mamy na tyle dużo czasu, aby móc wyrównać to stężenie hemoglobiny, żeby podnieść to stężenie hemoglobiny do optymalnego poziomu. Generalnie myślimy o hemoglobinie jako paliwie. Dla nas, dla mnie, dla specjalisty PBM-u, hemoglobina to paliwo. W związku z czym, jeżeli pomyślimy o zabiegu operacyjnym jako jakiejś długiej podróży, to chcielibyśmy, żeby nasz bak był pełny. I również chcemy, żeby to stężenie hemoglobiny było jak najwyższe. Nie minimalne. Jak najlepsze, jak najwyższe stężenie hemoglobiny. To zapewnia nam komfort. Po pierwsze, pacjent nie prezentuje objawów niedokrwistości, a po drugie, nawet jeżeli

0: szczepienia, to ten spadek hemoglobiny nie będzie taki drastyczny i najpewniej ten pacjent nie będzie wymagał przetoczenia krwiorca. Są to pacjenci kierowani do dużych zabiegów operacyjnych, ale również pacjenci przed leczeniem chemicznym, czyli przed chemioterapią, ponieważ wiemy, że tak samo jak zabieg operacyjny może prowadzić do niedokrwistości, tak samo leczenie chemiczne, ta chemioterapia również upośledza funkcję szpiku kostnego i może doprowadzać do niedokrwistości. W związku z czym to są dwie duże grupy pacjentów. Generalnie te zasady, o których mówię, to przyczynowe leczenie niedokrwistości, to hamowanie krwawienia śródoperacyjnego ma największe znaczenie właśnie w dużych zabiegach operacyjnych, no i właśnie w leczeniu chemioterapeutycznym. To tutaj te pozytywne efekty są najlepiej widoczne, ponieważ jesteśmy w stanie zapobiec przetoczeniu krwiobiegu.
1: Dzień dobry, nazywam się Magdalena Gawron-Kiszka, jestem specjalistą gastroenterologii, pracownikiem oddziału gastroenterologii i hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. W mojej codziennej lekarskiej pracy zajmuję się przede wszystkim leczeniem pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Obszar gastroenterologii, który w ostatnich latach niesamowicie się rozwija. To jest obszar, w którym proponujemy pacjentom leczenie takie jak cały świat, w którym wiele możemy zrobić, wiele poprawić. To jest obszar, gdzie filozofia postępowania z pacjentem zmieniła się w ostatnich latach. Od prostego dawania podstawowych leków, takiej filozofii podejścia holistycznego, wielopłaszczyznowego, do takich haseł, które w anglojęzycznym świecie są promowane jako IBD goes home, czyli leczenie, które ma poprawić jakość życia chorego, spowodować, że chory na co dzień będzie więcej w domu, mniej obciążony wizytami szpitalnymi czy ambulatoryjnymi, gdzie jego jakość życia wróci do poziomu sprzed choroby. I drugie hasło, ostatnio bardzo modne w filozofii leczenia chorób zapalnych jelit, to you are not alone, nie jesteś sam. Nie jesteś sam jako pacjent i nie jesteś sam jako lekarz, bo to postępowanie to przede wszystkim praca zespołowa. Od lat prowadzimy leczenie biologiczne pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Jesteśmy jednym z większych ośrodków w Polsce zajmujących się tym tematem. Mamy ogromną liczbę chorych, zarówno leczonych innowacyjnie, jak i leczonych, powiedzmy, podstawowymi, konwencjonalnymi terapiami. Leczenie operacyjne w przebiegu chorób zapalnych jelit to jest pewien etap. W tym momencie wiedza medyczna nie pozwala na wyleczenie tych chorób. Pacjent od momentu rozpoznania cierpi na tą chorobę do końca życia. A zatem bardzo ważne jest takie kompleksowe postępowanie i takie leczenie, które ma plan nastawiony długoterminowo na unikanie powikłań, na przywrócenie jakości życia sprzed choroby, na myślenie o tym nie tylko co tu i teraz, ale o tym, co będzie dalej, co będzie, jaki lek wybierzemy później, kiedy zrobimy operację. I tak jak powiedziałam, operacja jest pewnym chirurgiczna, jest pewnym etapem, do którego chcemy chorego jak najbardziej przygotować. I ta wspaniała inicjatywa powstania poradni prehabilitacji przed zabiegami operacyjnymi w naszym centrum klinicznym to jest coś, czego bardzo potrzebowaliśmy, z czego bardzo się cieszymy jako gastroenterolodzy. Zaczęliśmy współpracę, mamy pierwszych pacjentów skierowanych do poradni prehabilitacyjnej i to jest coś, co odpowiada na potrzeby pacjentów, na potrzeby lekarzy. To jest coś, co w całym świecie medycznym jest bardzo ważne i co dzieje się też u nas, że jesteśmy jednostką wielospecjalistyczną. Mamy gastroenterologów, to my głównie prowadzimy leczenie tych pacjentów, ale mamy też chirurgów, mamy anestezjologów, mamy specjalistów różnych dziedzin, neurologii, alergologii, onkologii i ze wszystkich tych specjalistów na co dzień korzystamy, bo pacjent z chorobą zapalną jelit to nie jest pacjent, który cierpi tylko na tą chorobę. To jest pacjent, który w ciągu życia ma wiele rozpoznań i my musimy w pewien sposób nawigować jego leczeniem, postępowaniem, tak żeby te wszystkie schorzenia i leczenie, które proponujemy, jak najbardziej ze sobą współgrało. W naszym szpitalu powstał też taki specjalny zespół, grupa ludzi, która szczególnie będzie zajmowała się właśnie takim wielopłaszczyznowym postępowaniem. To tak z angielska IBD Team. To jest w ogóle taka metoda działania ośrodków zajmujących się leczeniem innowacyjnym chorób zapalnych jelit, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że tworzy się takie teamy, takie zespoły różnych specjalistów właśnie zajmujących się tymi chorobami. Bardzo ważną rolę pełnią tam też tak zwane IBD Nurse, czyli pielęgniarki, które są pierwszym

0: pierwszą osobą niejako, która kontaktuje się z chorym, która wiele też może pacjentowi doradzić. Bardzo ważna jest rola dietetyków, bardzo ważna jest rola psychologów. No i ten nasz IBD team będzie dalej działał, rozwijał ten obszar, no i mamy nadzieję na bardzo owocną współpracę z poradnią rehabilitacji.
1: Dzień dobry, nazywam się Robert Andraka, jestem fizjoterapeutą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na co dzień zajmuję się fizjoterapią pacjentów z deficytami neurologicznymi oraz prowadzę konsultacje w ramach projektu prehabilitacji onkologicznej.
2: Jak pan przygotowuje pacjentów przed tymi dla nich trudnymi, poważnymi operacjami?
1: Najważniejsze w tych przygotowaniach jest to, że osoba po usłyszeniu takiej ciężkiej diagnozy, jaką są diagnozy onkologiczne, zmaga się bardzo mocno z problemami w tej sferze emocjonalnej. Dlatego chcemy patrzeć na tych pacjentów w sposób holistyczny. Z założenia deficyty funkcjonalne tutaj też występują ze względu na to, że ci pacjenci obciążeni są wielochorobowo. Nierzadko zmagają się z wieloma dysfunkcjami. Najważniejsze w tym przygotowaniu moim zdaniem jest wykluczenie takich ugruntowanych przekonań, takich stereotypów, że pacjent onkologiczny, pacjent wielochorobowy powinien odpoczywać, powinien leżeć i nie powinien podejmować żadnych aktywności fizycznych albo wzmożonego wysiłku fizycznego. Co dzień warto zadbać o to, aby tego pacjenta spróbować aktywizować.
2: W jakich aktywnościach w ogóle mowa?
1: Bardzo kluczowe jest utrzymanie podstawowych aktywności dnia codziennego u naszych pacjentów ze względu na to, że bardzo często doświadczamy w trakcie naszych konsultacji tego, że pacjenci zmagają się z problemami związanymi z kinezjofobią, strachem przed ruchem, ewentualnie z wyręczaniem przez członków rodziny albo członków zespołu opiekuńczego, opiekunów jakichś opiekunów prywatnych. Podstawowa aktywność fizyczna jest kluczowa i chcemy ją podtrzymać również ze względu na zalecenia z dużych badań klinicznych oraz zalecenia proponowane przez Światową Organizację Zdrowia. Bardzo często prowadzimy w ramach tych konsultacji przekazywanie zaleceń mających na celu wzmożenie tej aktywności. Głównymi naszymi zaleceniami jest proponowanie aktywności aerobowych. Mam tutaj na myśli aktywności, takie proste aktywności w ramach spaceru wzmożonego, przyspieszonego marszu, aktywności na basenie, aktywności na przykład rowerowe, które jesteśmy w stanie rozwlec troszeczkę dłużej w czasie, żeby wrzucić nasze serce i nasz układ ruchu na wyższy poziom. Oraz dodatkowo staramy się naszych pacjentów zachęcać do wrzucenia w taką codzienną rutynę treningu oporowego. Mamy całkiem niezłe dowody medyczne na to, że wrzucenie w takie codzienne funkcjonowanie aktywności fizycznej według danych zaleceń pozwala nam na przygotowanie pacjenta do zabiegu, rozwój siły mięśniowej oraz zapobieganie negatywnym skutkom unieruchomienia, negatywnym skutkom tego, że ci pacjenci przestają po prostu być aktywni. Moim zdaniem kluczowe do tego, żeby zachęcać pacjentów do aktywności fizycznej, jest szukanie takich punktów zakotwiczenia w wywiadzie medycznym. Bardzo często pacjenci prezentują różny stopień motywacji względem aktywności oraz podejmowania w ogóle takiego wielopłaszczyznowego leczenia. Dlatego staramy się wyłuskać te najważniejsze informacje, to w jaki sposób pacjent funkcjonuje na co dzień, to w jaki sposób odnosi się do swojego środowiska, w jaki sposób współpracuje z rodziną i swoimi opiekunami, aby po prostu znaleźć jakieś odniesienie do tej sfery motywacji, znaleźć to, co pacjenta może cieszyć w tej aktywności. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że aktywność fizyczna wiąże się z tym, że mamy do czynienia z wyrzutem endorfin oraz

0: nasz organizm po prostu na wyższy poziom funkcjonowania i zwiększyć poziom uczestnictwa w takim codziennym życiu.
1: I wy pacjentowi nie mówicie, leż w łóżku, czekaj na operację, wyzdrowiesz, jak będziesz leżał w łóżku. Im więcej, tym lepiej.
0: Staramy się odwrócić te założenia, staramy się wykluczyć wpływ tych stereotypów na pacjenta. Aktualnie medycyna podaje, że im lepszy będzie stan pacjenta przed zabiegiem, przed całym procesem leczenia, tym łatwiej będzie zadbać później o samodzielność pacjenta w życiu codziennym. Po prostu lepiej pacjenci znoszą cały proces leczenia, który jest dla organizmu obciążający, jeżeli mówimy tutaj o leczeniu operacyjnym, o jakichś radykalnych zabiegach, ewentualnie o chemioterapii i radioterapii.
2: Dzień dobry, nazywam się Adrian Holbuj, jestem dietetykiem w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Oprócz nadzoru nad usługą cateringową i konsultowania pacjentów na co dzień na oddziałach, jestem też członkiem naszego zespołu rehabilitacyjnego, który ruszył od początku roku i współpracujemy w zespole specjalistów, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę i najlepsze przygotowanie do leczenia, które ich czeka.
1: To proszę powiedzieć, co należy jeść przed planowaną ciężką operacją?
2: To jest temat bardzo szeroki i bardzo zróżnicowany. To jest zależne od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, z jaką jednostką chorobową do nas przychodzi, na jakim etapie, jaka jest historia też, bo trafiają do nas pacjenci, którzy już są po zabiegach operacyjnych, które też mają wpływ na to, co będą mogli spożywać, w jakiej formie, w jakiej częstotliwości. Także tutaj nie da się odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, tak jakby nie można każdemu pacjentowi zlecić tego samego, bo każdy jest inny.
1: Co zlecacie mniej więcej, takie jakieś przykłady, czy może pan podać?

0: optymalnie rozłożyć to w ciągu dnia. Więc zwiększamy ilość posiłku zazwyczaj w ramach diety łatwostrawnej, która jest taką najbezpieczniejszym punktem wyjścia zazwyczaj, a później już jest to kwestia, która jest modyfikowalna dla danego pacjenta w zależności od tego właśnie, jak wygląda jego strawność danych składników, jak wygląda jego apetyt, bo możemy się wspierać wtedy różnymi suplementami, takimi jak doustne preparaty do żywienia. Możemy też, jeżeli sytuacja jest bardzo ciężka, kiedy pacjent nie jest w stanie przyjąć odpowiedniej ilości posiłków lub te potrawy nie są w odpowiedni sposób wchłaniane, możemy wspomagać się żywieniem dojelitowym. Oczywiście jest to współpraca szeroka. Takie decyzje są też podejmowane w zespole, czyli nie mogę ja tylko takiej rzeczy zlecić, tylko jest tutaj konsultacja z lekarzem, jest to konsultacja z onkologami, więc jest tutaj pole do współpracy, jeżeli o to chodzi.
1: Nazywam się Aleksandra Szczepańska, jestem pacjentką onkologiczną i też jestem pacjentką

0: Praktycznie tego samego dnia zostałam pokierowana do dietetyka, do fizjoterapeuty i do pani psycholożki. Generalnie jestem, trafiając do poradni, byłam już po jednym zabiegu, po operacji usunięcia nowotworu, natomiast przed drugą operacją zamknięcia stomy.
1: Widziała pani różnicę? Dostrzegała pani te różnice, kiedy właśnie przeszła pani tą ścieżkę zespołu?
0: Generalnie uważam, że jestem dość świadomą pacjentką i pomaga mi dużo rodzina przygotować się do zabiegów. Natomiast tutaj muszę przyznać, że poradnia jest wspaniała. Dostałam bardzo dużo informacji o tym, jak powinnam nabrać masy, gdyż no, jestem dość drobna, a wiadomo, że po zabiegach operacyjnych pacjent jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie, co powinnam jeść, jak powinnam ćwiczyć, w jakim tętnie. Zostałam poinformowana, że mogę korzystać z pomocy psychologa, gdyż ze względu na moją chorobę stałam się bezpłodna, co wciąż jest dla mnie tematem dość ciężkim do przetrawienia. Wydaje mi się, że tak. Ja miałam dużo szczęścia, gdyż już po mojej diagnozie nowotworowej trafiłam do onkopsycholożki, która myślę, że bardzo dużo mi pomogła poukładać sobie w głowie, jak to będzie wyglądać i że ten świat się nie kończy. Też bardzo trudno było nazwać mi to uczucie, że ja się boję, że po prostu mogę umrzeć. I to było bardzo, bardzo ciężkie i wydaje mi się, że pomoc psychologiczna powinna być generalnie... Ja wiem, że ona jest dostępna, ale dla wielu pacjentów jeszcze jest to takie troszeczkę dziwne, troszkę nieswoje, będąc na oddziale na przykład po pierwszej operacji, a była to długa operacja, ponad 8-godzinna i czułam się bardzo ciężko i miałam problemy z jedzeniem, zostało mi włączone jedzenie pozajelitowe. Potrzebowałam pomocy psychologicznej, pani doktor zauważyła, że potrzebuję takiej pomocy, skierowała mnie do psychologa i na przykład usłyszałam od moich starszych koleżanek z sali, że nie powinnam korzystać z takiej pomocy, bo będę mieć problemy w papierach. Co wiem, że było głupie, ale wiem, że to jest taka kwestia może pokoleniowa i dla wielu osób jeszcze korzystanie z pomocy psychologicznej oznacza, że coś nam nie wyszło, że coś jest z nami nie tak, a generalnie jest to bardzo duża pomoc.
2: SK Południe.
3: Zakończyło się dwudniowe referendum w szpitalu nr 2 imienia Tadeusza Boczonia w Mysłowicach. Pracownicy placówki niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanej konsolidacji ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności, działający przy szpitalu nr 2 w Mysłowicach.
5: A zakończyło się dwudniowe referendum jakim wynikiem?
4: Bardzo pozytywnym, ponieważ po analizowaniu wszystkich głosów, które liczyła komisja, przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych, ponieważ głosowało 187 pracowników. Uprawnionych było 284, więc podsumowując, 65% pracowników zagłosowało w referendum.
5: Dobra frekwencja?
4: Myślę, że tak, z tego względu, że wielu pracowników jest też na planowanych urlopach, więc nie moglibyśmy zmuszać pracowników, żeby przyjechali, tak, zagłosować w referendum, więc naprawdę byliśmy zaskoczeni tą frekwencją. Jak wielu pracowników zależy na przyszłości naszego szpitala.
5: No właśnie, co to oznacza? Pracownicy wypowiedzieli się, że nie zgadzają się na to, żeby te szpitale się skonsolidowały.
4: Tak, pracownicy wypowiedzieli się w dokładnie taki sposób, natomiast wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące dla władz miasta, ale my zwrócimy się do pana prezydenta z apelem, żeby jednak, może jest to dobry czas, żeby wycofał się z tego listu intencyjnego na rzecz takiej wewnętrznej restrukturyzacji, ponieważ załoga wyraźnie stoi za dyrektorem Nowakiem, traktują go jak gwaranta bezpieczeństwa w procesie zmian wewnętrznych, które nie wiążą się z ryzykiem utraty podmiotowości szpitala, tak jak w przypadku konsolidacji.
5: Powiedziała pani, wyniki referendum nie są wiążące, czyli co? Wy tylko się zapytaliście pracowników, tak? To było referendum bardziej informacyjne.
4: Oczywiście, jak najbardziej, ale chcemy, żeby też pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko, więc miejmy nadzieję, że pan prezydent weźmie sobie to do serca i zmieni zdanie.
6: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność.
5: Takich wyników się spodziewaliście?
6: Tak, jak najbardziej. Frekwencja w mojej ocenie dość wysoka, także tego oczekiwaliśmy.
5: Wiecie, że pracownicy boją się tej konsolidacji, prawda?
6: Tak, zgadza się. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Chcieli się wypowiedzieć odnośnie właśnie tych ankiet, które żeśmy stworzyli i pokazali nam tym samym, że mają bardzo dużą świadomość, z czym to się wiąże. Taka konsolidacja i że są przeciwni jakby temu pomysłowi, nie?
5: Z czym się wiąże konsolidacja?
6: Wiąże się z konsolidacją ze szpitalem w Jaworznie i tak jak to sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłania małego, nie? I tu innej rzeczy nie będzie. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
5: Znikną oddziały, znikną też etaty.
6: Dokładnie.

0: samo zniknęła ta pyta, a co za tym się wiąże, właśnie duża redukcja pracowników.
1: Aleksandra Szymczyk, przewodnicząca Związków Zawodowych Solidarność 80.
2: Czy już macie jakieś sygnały dochodzące z, na przykład od władz miasta, czy w ogóle z miasta, jak te wyniki referendum są odbierane?
1: Wczorajsze referendum pokazało jasno i niemal jednogłośnie, jakie jest stanowisko przede wszystkim personelu naszego szpitala. Pracownicy opowiedzieli się za pozostaniem obecnego dyrektora oraz przeciwko nawiązywaniu współpracy ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. To był głos ludzi, którzy każdego dnia tworzą ten szpital i najlepiej wiedzą, czego potrzebuje nasza placówka oraz pacjenci. Dlatego nie możemy zgodzić się na przedstawienie naszej decyzji jako efektu politycznej manipulacji. Z ogromnym rozczarowaniem przyjęliśmy komunikat opublikowany przez mysłowickie media, sugerujący, że personel oraz związki zawodowe działają

0: wpływem polityki, gdzie nie jest to prawdą, bo nikt ze związkowców nie jest gdzieś tam politycznie nastawiony. Nam chodzi tylko o to, żeby został szpital, żeby było dobrze, żeby ci ludzie nie musieli dojeżdżać do tego Jaworzna.
1: Od samego początku, kiedy wyszła cała sytuacja z konsolidacją, cały czas powtarzamy, że będziemy patrzeć na ręce wszystkim, którzy będą do tego dążyć.
2: Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta Mysłowice. Staramy się w tej chwili zdiagnozować największe straty finansowe, którędy wyciekają środki finansowe ze szpitala. Staramy się również współpracować ze szpitalami m.in. w Jaworznie, Sosnowcu czy z Katowicami. Prowadzimy rozmowy, żeby zobaczyć, jakie kontrakty będą pozwalały na utrzymanie szpitala w przyszłości, ale jak dobrze wiemy, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia robią wszystko, aby szpitale powiatowe miały ogromne problemy. Być może jest taki plan ze strony rządzących, a my staramy się bronić szpitala, bo bezpieczeństwo medyczne naszych mieszkańców jest najważniejsze. Dzisiaj wymagalne kwoty, jakie powinniśmy natychmiast przekazać i komornikom, i przedstawicielom medycznych służb, to jest około 2,5 miliona złotych i takie środki trafiły na konto szpitala, przekazali je radni w ubiegłym miesiącu podczas sesji Rady Miasta. Tam zapadła decyzja o pomocy dla naszej placówki medycznej. Radni Koalicji Obywatelskiej są w opozycji do mnie, ale to ich rząd nie daje pieniędzy na szpitale, na podstawowe opłaty, na podstawowe medyczne zabiegi i stąd właśnie się biorą te wszystkie problemy, a my jako miasta próbujemy ratować te szpitale, ponieważ w inny sposób nie będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed największymi problemami zdrowotnymi. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek odpowiedział, co dalej ze szpitalem numer 2 w Mysłowicach, czy będzie konsolidacja z Jaworznem, czy szpital zostaje w takiej formie jak teraz, czy będziemy zmieniali organizacyjnie szpital. My w tej chwili prowadzimy negocjacje, które mają nam otworzyć kilka furtek i wtedy radni miasta Mysłowice podejmą końcową decyzję, ale żeby to mogli zrobić, muszą mieć pełny ogląd finansowych potrzeb szpitala. Ja bardzo cieszę się, że pracownicy szpitala podejmują różnego rodzaju inicjatywy, bo to jest bardzo pozytywna aura wokół szpitala. Widzimy, że załoga broni swoich miejsc pracy, my im w tym pomagamy, bronimy się przed tym, aby szpital mógł być kiedykolwiek zamknięty. Nikt nie jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć, co będzie ze szpitalem, choćby ze względu na to, że przed nami jest audyt ekonomiczny. W tej chwili prowadzimy rozmowy z innymi podmiotami i najlepsze rozwiązanie, które będzie podejmowanie przez radnych, powtarzam, przez radnych miasta Mysłowice, te rozwiązania będą niosły za sobą jakiekolwiek następstwa. Więc jeżeli ktoś dzisiaj opowiada, co dalej ze szpitalem, są to nieprawdziwe informacje, bo nikt jeszcze nie wie, bo nikt nie podjął decyzji końcowej.
3: Krzysztof Bąk, radny Mysłowic. Ten szpital od lat jest w bardzo złej sytuacji. Co gorsza, od 8 lat właściciel, czyli Mysłowice pod rządami Dariusza Wójtowicza, absolutnie nie poczuwają się do odpowiedzialności za ten szpital, nie przekazując na przykład na czas pieniędzy na pokrycie strat, no i potęgując problemy finansowe lecznicy. Przez 20 lat w Mysłowicach z roku na rok pokrywano straty, czy część strat, które szpital wygenerował. Od 2018 roku, kiedy w fotelu włodarza Mysłowic zasiadł Wójtowicz, te straty zaczęto pokrywać na raty z 2-3-letnim opóźnieniem. Proszę sobie wyobrazić, że nie macie Państwo 2-3 milionów przez te 3 lata. No to są te zatory, to są te nakazy komornicze. Więc przede wszystkim miasto musi pokryć te straty, znaleźć pieniądze, a do pokrycia jest jeszcze całkiem sporo. Kilka milionów za 2024 i około 8 milionów za ubiegły rok. Więc no proszę sobie wyobrazić, jeżeli szpital ma 20 kilka czy 30 milionów zobowiązań, nagle na jego konto wpływa kilkanaście milionów, które powinno wpłynąć już dawno, no to wow, jest nam lepiej, oddychamy. Z jednej strony mamy Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest winny za nadwykonania temu szpitalowi, uwaga, 2,5 miliona złotych. A z drugiej strony mamy Mysłowice i Dariusza Wójtowicza, które przekazało kilkadziesiąt milionów, czy nie przekazało ze sporym opóźnieniem. Więc proszę zobaczyć, jaka jest skala. Gdyby pieniądze z NFZ-u za te nadwykonania, o których mówił prezydent, wpłynęły, byłoby lepiej, ale one by nie uratowały szpitala. Gdyby kilkanaście milionów za tylko 2 ostatnie lata z Mysłowic wpłynęły do szpitala, byłoby dużo lepiej. Wydaje się, że dzisiaj konsolidacja niesie za sobą więcej zagrożeń niż szans. Dlaczego? Dlatego, że no, konsolidacja, jak sama nazwa wskazuje, to jest połączenie. Wyobraźmy sobie, że łączymy dwa szpitale. Nie

0: mogą powstać trzy szpitale, nie mogą zostać dwa, musi być jeden. Jeden szpital zarządzany przez władze Jaworzna i Mysłowic. Kto będzie dominował? Czy prezydent Jaworzna będzie wskazywał dyrektora, czy prezydent Mysłowic? To jest drugie zagrożenie. Trzecie, być może najpoważniejsze, że szpital w Jaworznie jest w o wiele lepszej sytuacji. Ma kilkukrotnie wyższy kontrakt, mniejsze zobowiązania. I czwarte zagrożenie, najważniejsze, że ta ustawa konsolidacyjna zabrania w tych połączonych szpitalach dublowania oddziałów. A te oddziały się dublują, więc my nie wiemy dzisiaj, czy chirurgia interna z Mysłowic będzie chirurgią interną w Mysłowicach, czy będzie w Jaworznie. Jeżeli będzie w Jaworznie, to jest zagrożenie dla mieszkańców Mysłowic. W najgorszym scenariuszu może się okazać, chciałbym się mylić, chciałbym, żeby to była czarna prognoza, że mysłowicki szpital zostanie z izbą przyjęć, z okulistyką, której w Jaworznie nie ma, i z przychodniami specjalistycznymi. Bo chirurgia, rehabilitacja, oddział internistyczny funkcjonują w Jaworznie. I być może samorządowi Jaworzna i szpitalowi jaworzyńskiemu opłaca się ta konsolidacja, żeby przejąć po prostu kontrakt z Mysłowic. Pracowników związki pytają o to, czy aprobują kierunek działania władz, czyli zmierzanie ku konsolidacji, i czy aprobują kolejną decyzję władz o tym, by z obecnym dyrektorem nie przedłużać umowy o pracę. Gdybym był prezydentem, menedżerem, wziąłbym sobie odpowiedzi, które padną, do serca.
1: SK Południe.
2: Już od 1 czerwca Politechnika Śląska rekrutuje na 4 nowe kierunki: chemia kryminalistyczna, fizyka komputerowa, gier i robotów, prawo i podatki w biznesie oraz slawistyka wschodnia. O szczegółach opowiadał na specjalnej konferencji m.in. rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk.
3: Można się przygotować do życia zawodowego w sposób absolutnie unikatowy, ze względu na to, że jedna sprawa to są kierunki studiów, one oczywiście są pewnym magnesem i one dają tą wiedzę absolutnie fundamentalną, natomiast najważniejsza to jest po prostu otwartość, elastyczność, dlatego że zainteresowania osób się zmieniają też w trakcie studiów. Jeśli ktoś przychodzi na studia na 5 lat, wybierając studia, kierując się czasami informacjami, czasami emocjami, czasami tym, co się słyszy, prawda, w telewizji, w mediach, no jednak później, jak się już jest na uczelni, no to czasami się okazuje, że chciałoby się jeszcze coś, prawda? I ważne, żeby taka oferta była, czyli żeby można było tą swoją ścieżkę jak najbardziej elastycznie kształtować. I u nas właśnie to jest możliwe, bo można znaczną część swojego programu po prostu zmienić zupełnie. Nawet mamy takie rozwiązanie, że na pierwszym roku studiów jest bardzo duża grupa, ponad 20 kierunków, które mają ten pierwszy rok studiów całkowicie ujednolicony, czyli właściwie zmiana kierunku studiów nic nie kosztuje, nie kosztuje żadnej straty czasu, prawda? Ale kolejna sprawa jest taka, że mamy bardzo mocno zintegrowane kierunki studiów z przemysłem. Przy każdym tworzeniu kierunku studiów, przy każdej zmianie kierunku studiów konsultujemy to z przemysłem. I teraz jeszcze mamy taki też właśnie bardzo ciekawy pomysł i rozwiązanie, że zapraszamy do prowadzenia naszych zajęć jak najbardziej szeroko przemysł. Czyli nawet takie przedmioty wręcz wydawałoby się prawie podstawowe. Na te przedmioty przychodzą specjaliści z przemysłu, którzy właściwie pokazują tą perspektywę, do czego zmierza ten kierunek, czy prawda, czy do czego zmierza ten przedmiot, czego się można nauczyć. Tak więc to jest moim zdaniem w tym wszystkim niezwykle ważne, że student u nas pracuje w małych grupach projektowych i dostosowuje dla siebie ścieżkę kształcenia. A dla tych, którzy chcieliby się zainteresować już takimi na przykład badaniami naukowymi, to mamy też taką możliwość u nas na uczelni wprowadzoną teraz od kilku miesięcy, że student może się związać z profesorem, tak jak to jest troszkę na przykład na Akademii Muzycznej, że student ma swojego mistrza i pracuje indywidualnie. I tutaj też może pracować indywidualnie, może pracować u tego profesora, w ten sposób zastępując sobie część znaczną nawet programu studiów. To też jest bardzo atrakcyjne.
4: Anna Chrobog, ja jestem prorektorem do spraw studenckich i kształcenia w Politechnice Śląskiej. Politechnika Śląska żywo reaguje na potrzeby rynku pracy. Obserwujemy, co dzieje się na rynku pracy, czy mamy rękę na pulsie. Staramy się analizować takie istotne z punktu statystycznego raporty i widzimy jednoznacznie tendencję, że takie kierunki we współpracy z przemysłem są najbardziej pożądane na rynku, a tematycznie to właśnie kierunki związane z dostarczaniem studentom tych kompetencji cyfrowych, czyli jak najbardziej sztuczna inteligencja, inżynieria danych i sztuczna inteligencja, to dwa kierunki, które proponujemy studentom z tego zakresu. Jeden bardziej praktyczny, ale oby

0: mówiące o tym, jak powstaje sztuczna inteligencja, jak tworzyć agentów AI, w jaki sposób generować dane, segregować również w środowisku big data. Także bardzo nowoczesne kierunki i tutaj przewidujemy, że zainteresowanie będzie bardzo duże. A taki drugi worek, który proponujemy, to są kierunki, które odpowiadają na zapotrzebowanie na technologię podwójnego zastosowania, czyli dual use. Mamy specjalistów na Politechnice, którzy już od lat prowadzą takie badania, zarówno na potrzeby pokoju, jak i na potrzeby wojny. Takie technologie są niesłychanie istotne. Stąd też chcemy właśnie sprofilować dwa kierunki. Jeden kierunek to jest kierunek dotyczący inżynierii systemów obronności i bezpieczeństwa, bardzo inżynierski, technologiczny, nastawiony właśnie na te technologie podwójnego zastosowania. I drugi kierunek, który będzie się kończył licencjatem, to jest bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. To jest bardziej taki kierunek, który podchodzi do organizacji, do logistyki w momencie zagrożenia. I to nie tylko na czas wojny, ale tak jak mówię, zagrożenia, które mogą się zdarzyć ze względu na środowisko, prawda? Czyli jakby, no i różne inne sytuacje. Czyli odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku po głębokiej analizie i tutaj sięgamy po trzech interesariuszy wewnętrznych, czyli współpracujemy z naszymi studentami, pytamy się tutaj ich o zdanie. Oczywiście wsłuchujemy się z zewnątrz w rynek. Nasza współpraca Politechniki Śląskiej z firmami jest bardzo intensywna. Mamy fantastyczną lokalizację tutaj w centrum regionu. Zazdrości nam tego Warszawa bardzo, że mamy takie bezpośrednie przełożenie do firm, więc współpracujemy, dyskutujemy. No i trzecia grupa osób to jest również samorząd, ten lokalny. Też odpowiadajemy na potrzeby transformacji Śląska, tej zielonej transformacji i też chcemy włączyć naszych absolwentów, specjalistów właśnie w te potrzeby. To, że współpracujemy ze służbami mundurowymi szeroko, że będziemy prosić ich o aktywne uczestnictwo w naszym kierunku. No już mamy to wszystko zorganizowane odpowiednio. Chcemy studentowi od razu, od pierwszego roku pokazywać tą praktyczną stronę. Jesteśmy jako Politechnika Śląska zdecydowanie liderem kształcenia projektowego. Także studenci sami budują te grupy projektowe, które muszą być multidyscyplinarne, czyli takie, które odpowiadają tym realnej pracy inżyniera, bo inżynier pracuje w grupie i to multidyscyplinarnej, ale do tych właśnie grup projektowych dopraszamy jako mentorów przedstawicieli z przemysłu. Także robimy to i tutaj tym chcemy być silni.
1: Ile miejsc czeka na tych kierunkach?
0: To są kierunki, na które zakładamy rekrutację, około 60 osób na kierunek, ale oczywiście my też jesteśmy elastyczni. No jak będziemy widzieli duże zainteresowanie, jeszcze większe, no to jeszcze możemy w ramach tam rozsądnego, powiedzmy 10-20% zwiększyć ten nabór. Ale też to mają być też kierunki elitarne, prawda? To nie powszechne, ale elitarne i tu chcemy bardzo, żeby każdy student był zaopiekowany. My też stawiamy na naszej uczelni na indywidualizację kształcenia, w związku z czym, tak jak powiedział pan rektor w swojej przemowie, staramy się, żeby nasz każdy absolwent był taki charakterystyczny, żeby posiadał takie wykształcenie, które mu da się znaleźć i pokazać na rynku pracy. Czyli podstawowe narzędzia inżynierskie to jest zdecydowanie nasz priorytet, a na to nadbudowujemy tą kołderką tych kompetencji miękkich.
2: Błażej Brudny, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej. Od samego początku jako student pierwszego roku już widziałem, że ta uczelnia jest naprawdę dobra, a teraz jak już jestem na etapie studiów magisterskich, no to widzę, jak bardzo mocno się rozwinęła i to jest naprawdę bardzo dobre uczucie, że mogę studiować po prostu na takiej uczelni. To jest super. To są kierunki, które były konsultowane z samorządem bardzo mocno i też my jako samorząd wypowiadaliśmy się o nich pozytywnie. No jednak przygotowanie młodzieży, która teraz wchodzi na uczelnie wyższe, jest bardzo ważne, ale przygotowanie młodzieży właśnie w tych wyspecjalizowanych właśnie kierunkach jest o tyle ważne, że ich jeszcze jako tako w Polsce nie ma. My jesteśmy jako Politechnika

0: Politechnika Śląska, myślę, jednymi z pierwszych uczelni, które takie coś wprowadzają. I to u nas na Śląsku, gdzie mamy zakłady produkujące właśnie takie rzeczy. Tutaj pani prezes firmy Bumar Łabędy jest obecna, więc na Śląsku mamy możliwości studiować i mamy możliwość później jako już absolwenci pracować. To jest najważniejsze.
1: SK Południe.
2: Są w szpitalach na pierwszej linii frontu, odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życia, często pracując ponad siły. Ich praca łączy wysokie umiejętności kliniczne z ogromną odpornością psychiczną. W maju mają nawet swoje święto, które przypomina o ich służbie dla pacjentów. Nasz reporter Darek Brombosz odwiedził Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach i sprawdził, jak wygląda praca pielęgniarek.
3: Uwaga, Artur, jestem prezesem Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.
4: Można powiedzieć, kolejny problem dla szpitali się pojawił, tym razem z pielęgniarkami.
3: Duży problem z paniami pielęgniarkami. Normy zatrudnienia, które od 1 stycznia prowadził pan minister zdrowia. Ustawa ma dwa oblicza. Uważamy, że takie normy są konieczne i słuszne. Tylko wprowadzenie takich norm, według naszej opinii, jest, mówiąc krótko, przedwczesne. Nie jesteśmy w stanie spełnić tych norm do końca z powodu braku kadry pielęgniarskiej. Problemem głównym jest luka pokoleniowa. W moim szpitalu ponad 400 pielęgniarek, z tego 80% jest powyżej 50 roku życia. Z powodu, myślimy jako dyrektorzy szpitali, zbyt niskich wynagrodzeń w poprzednich latach, bo to się zmieniło od roku, po prostu panie nie kształciły się w tym zawodzie. Natomiast rozwiązaniem byłaby sytuacja taka, jak postulują fachowcy medyczni, to stworzenie albo kształcenie grupy zawodowej opiekunek medycznych. W moim szpitalu tych opiekunek jest około 20. I nie dlatego, że ich nie chcemy zatrudniać, tylko dlatego, że system kształcenia dopiero się rozwija z takim zawodem i problem byłby może w latach przyszłych do rozwiązania, gdyby pan minister zdrowia zatwierdził ten zawód i wprowadził go jako jedną z alternatywnych możliwości wypełnienia tych norm. Czyli gdybyśmy połączyli opiekunki i pielęgniarki, system byłby w miarę szczelny.
4: A czym różni się opiekunka od pielęgniarki?
3: Opiekunka medyczna ma odpowiedni zakres czynności, który dzisiaj również powiela pani pielęgniarka. Panie pielęgniarki są dzisiaj coraz bardziej wykształcone, zdobywają tytuły specjalistek, mają studia dwustopniowe, magisterskie, ale w dalszym ciągu, jak 10 lat temu czy 15, zajmują się również opieką nad pacjentem, czyli mówimy o opiece sanitarno-higienicznej, zmieniają opatrunki, zajmują się toaletą, zajmują się higieną pacjenta. Takie czynności mogłaby spokojnie wykonywać opiekunka medyczna. Dzisiaj niestety połowę czasu pracy pan pielęgniarek zajmuje kwestia opieki nad chorym.
4: Mówiliśmy tutaj o normach. Proszę powiedzieć, jakie te normy w tej chwili są i dlaczego szpitalom jest tak trudno je spełnić?
3: Normy zmieniły się może nie radykalnie, ale dosyć znacznie i mamy tutaj przeliczniki 0,6 etatu na oddziały zachowawcze. Tutaj mamy największy problem z oddziałami, gdzie jest ponad 40 łóżek, czyli dużymi oddziałami i to są głównie oddziały wewnętrzne i neurologie. I tu brakuje średnio ponad 20%, 30% personelu. Natomiast na oddziały mniejsze nie mamy problemu. Dużym oddziałem w moim szpitalu jest również oddział ginekologii i położnictwa. Tutaj panie położne i tutaj jesteśmy w stanie te normy dotrzymać, natomiast wskaźnik 0,7 na oddziały zabiegowe i znowu powyżej 40 łóżek jest nie do dotrzymania. Brakuje tutaj pielęgniarek.
4: I jakie konsekwencje tego mogą być? Czy takie, że trzeba będzie zmniejszyć ilość łóżek?
3: Wydaje się, że tak, tylko tutaj się koło zamyka. Nie jest problemem zmniejszyć łóżka. Problem się pojawia wtedy, jak zabezpieczyć świadczenia zdrowotne dla ludności. Może w samym województwie śląskim nie będzie to większym problemem. Mamy największą liczbę szpitali na mieszkańca. Myślę, że nawet w Europie, nie tylko w Polsce. Natomiast te województwa, te regiony, gdzie szpitali jest mało, nie są w stanie zapewnić tych norm. Nie są w stanie również zredukować łóżek, bo

0: system opieki nad mieszkańcami znacznie się pogorszy. Wydłużą się kolejki, co jest nieuniknione, i znacznie się pogorszy jakość samego systemu opieki.
1: W szpitalu miejskim w Sosnowcu ile pielęgniarek trzeba by było zatrudnić, żeby wszystkie normy spełnić?
0: No a dzisiaj w szpitalu w Sosnowcu pracuje ponad 400 etatów. Pielęgniarek jest około 450. Brakuje nam około 11-12%, żeby spełnić normy. Mówimy o całości oddziałów, ale głównym problemem są oddziały neurologii i oddziały chorób wewnętrznych. To są najbardziej obłożone, największe moje oddziały i tutaj kadra jest najbardziej pożądana, ale i najmniej chętnych się zgłasza z powodu ciężkości pracy, charakteru pracy pani pielęgniarki, bo to są pacjenci z reguły obłożnie chorzy, w stanach ciężkich czy średnio ciężkich i wymagają najwięcej opieki.
1: I co w związku z tym, że tych pielęgniarek w tych oddziałach nie ma? Jakie są dalsze decyzje?
0: Mamy dopiero początek stycznia. Na pewno wiemy, że w ciągu najbliższych tygodni nie jesteśmy w stanie pozyskać takiej kadry. Boimy się jednego, że rozpocznie się przysłowiowa wojna cenowa, czyli szpitale, które na to stać, będą podnosiły cenę. Naszego szpitala na to nie stać. Myślę, że nie tylko naszego, tylko wszystkie szpitale powiatowe i nie te prestiżowe, największe w Polsce, mają takie budżety, że nie są w stanie dodatkowo dopłacić, żeby zachęcić panie pielęgniarki do przyjścia. Tak czy inaczej, nawet gdyby się tak stało w skali regionu, to zawsze będzie taki szpital, od którego te kadry odejdą, tak? Bo będzie za biedny, żeby sprostać wymaganiom. Chociaż trzeba powiedzieć jasno, że w ostatnich regulacjach Ministerstwa Zdrowia średnia płaca pań pielęgniarek wzrosła znacznie. Ruch może wykonany zbyt późno, bo pamiętamy, że pierwsze zmiany dotyczyły jeszcze kierowania przez ministerstwem przez pana profesora Zembali, ale wtedy też należało pomyśleć, co będzie dalej z systemem kształcenia. Tutaj nie jestem na tyle fachowcem, żeby ocenić ten system jednoznacznie, natomiast wiemy jedno, że braki kadrowe i luka pokoleniowa jest bardzo istotna.
1: Czyli generalnie w tej chwili pan jako dyrektor dużego szpitala miejskiego obawia się tego, że szpital, który posiada więcej pieniędzy, może panu pielęgniarki po prostu podkupić, tak?
0: Tak się już dzieje i to nie jest żadną tajemnicą. Dzisiaj głównym problemem dyrektorów to jest kadra. To jest kadra lekarzy i pielęgniarki i trwa już od wielu miesięcy, że tak powiem, konkurs ofert i

0: Kaczyńskiego obawia się tego, że szpital, który posiada więcej pieniędzy, może panu pielęgniarki po prostu podkupić, tak?
1: Tak się już dzieje i to nie jest żadną tajemnicą. Dzisiaj głównym problemem dyrektorów to jest kadra. To jest kadra lekarzy i pielęgniarki. I trwa już od wielu miesięcy, że tak powiem, konkurs ofert i wyjątkowo każdy szuka dzisiaj lepszego zarobku. Nie mamy problemu i chyba nie będzie takiego problemu w oddziałach, które są dosyć komfortowe, jeśli chodzi o charakter pracy. To są oddziały te wszystkie inne niż te, które wymieniłem, czyli tam, gdzie pacjenci są, wymagają największej opieki, najbardziej intensywnej, to są oddziały wewnętrzne i neurologia, chirurgia ogólna, to tutaj będzie największy problem. To tutaj będzie największy problem.
0: Jakie wyjście z sytuacji, czy jakiekolwiek w ogóle jest?
1: Na dzisiaj nie mamy wyjścia z sytuacji. Czekamy, chcemy pozyskać i mimo wszystko staram się, myślę, że jak wszyscy inni moi koledzy, zatrudniać panie w zawodzie opiekun medyczny. Dla nas mimo wszystko jest to alternatywa, bo nie ma tego wprost w rozporządzeniu, ale wychodzimy z założenia, że to przyciągnie do nas również albo zahamuje odpływ pielęgniarek, bo oczywistym jest, jak będzie mniej pracy i będzie na dyżurze, przykładowo na oddziale wewnętrznym 40-łóżkowym w nocy

0: jedna opiekunka, no to komfort pracy się znacznie poprawi, prawda? Mówię, tutaj barierą jest to, że system kształcenia tego zawodu jeszcze dopiero się rozwija i tych opiekunek w skali nawet regionu jest tylko kilkadziesiąt w semestrze, tak? I każdy szpital się o nie stara. No, to też powoduje to, że no, dzisiaj ten zawód medyczny właściwie ma wynagrodzenie wielkości minimalnej płacy, prawda? Wiemy, że od miesiąca stycznia ta praca wzrosła, więc tutaj jest kolejna bariera. Wiemy również to, że rosną koszty utrzymania, a przede wszystkim koszty wynagrodzeń. Średnio w szpitalach dzisiaj miejskich czy powiatowych, takich jak mój szpital, koszty, całkowite koszty płacy sięgają już powyżej 80%. To jest bardzo dużo. Lat temu 3 to było 60-65%. I jeśli tak, taka tendencja się utrzyma, to po prostu szpitale nie będą miały z czego żyć, mówiąc krótko.
1: Czyli generalnie de facto większość budżetu szpitala zżerają pensje pracowników.
0: 85% moich przychodów jest przeznaczone na płacę brutto. I trzeba powiedzieć, że wzrost wynagrodzeń dotyczył wybranych grup zawodowych. Uważamy to za złe rozwiązanie. Grupy zawodowe lekarzy i pielęgniarek otrzymały wzrost wynagrodzeń istotny, natomiast proszę pamiętać o tym, że zawodów medycznych, nie związanych ściśle z zawodem pielęgniarki lekarza, jest w szpitalu i około medycznych jest około 50%. W naszym szpitalu pracuje ponad 1000 ludzi, z tego mamy 420 etatów pielęgniarek, 135-7 lekarzy, ale te pozostałe 450 to są zawody, które dbają o utrzymanie szpitala, ciągłość pracy, ale nie miały podwyżek od wielu lat. I są to najsłabiej wynagradzane grupy zawodowe w każdym szpitalu. I ci ludzie też odchodzą. Dzisiaj nam brakuje służb utrzymania ruchu, brakuje nam informatyków, techników, służb księgowych, właściwie każdej służby z powodu pierwotnych wynagrodzeń.
1: W związku z tymi normami od jakiegoś momentu mogą Wam grozić konsekwencje, tak że na przykład okaże się, że w maju nie, już nie może być tak, że tyle pielęgniarek na tyle łóżek, trzeba na przykład zmniejszyć ilość łóżek.
0: Znaczy, nie wynika to wprost z rozporządzenia, ale my to wiemy, że tak trzeba będzie zrobić, bo przyjmujemy rozporządzenie ministra jako wytyczne do naszej pracy i nie możemy powiedzieć, że nas to nie obchodzi i nie będziemy tych norm spełniamy. Jest początek stycznia, zrobimy wszystko, żeby te normy spełnić i jeśli to się nie uda w ciągu najbliższych 3 miesięcy, będziemy musieli redukować łóżka. I tak jak powiedziałem, średnio przewidujemy, że zredukujemy 10% łóżek, średnio. Ale tak naprawdę to musimy zredukować znacznie więcej łóżek na tych kluczowych oddziałach, czyli na internach, neurologii i chirurgii i to będzie około 25% łóżek. I tutaj pojawi się problem już ogólnopolski. Wiemy o tym, że szpitale powiatowe są tą pierwszą linią zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla ludności i pacjent zanim trafi na oddziały specjalistyczne gastroenterologii, pulmonologii, kardiologii, najpierw przechodzi przez oddziały wewnętrzne, przez oddziały neurologii czy chirurgii. Prawda? I tutaj znaczna redukcja łóżek, nawet o 20% czy więcej, zdecydowanie odbije się na pogorszeniu jakości opieki.
1: Czyli można powiedzieć, jak zwykle najbardziej ucierpi na tych wszystkich zmianach pacjent.
0: Tak można powiedzieć wprost. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć już pacjentów pojawiających się u nas na izbach przyjęć. I mamy całkowite obłożenie oddziałów wewnętrznych i neurologii. I jeszcze jeśli te łóżka zredukujemy, to ci pacjenci niestety będą się odbijali od ściany. Podobnie jak dyrektorzy tych szpitali, bo mamy na uwadze to, że powinniśmy zabezpieczyć działania medyczne i jakość opieki powinna być wystarczająca, no ale fizycznie nie da się położyć więcej łóżek niż to, co jest zadeklarowane wobec funduszu. Mamy systemy informatyczne, gdzie ilość łóżek jest ściśle określona. Jeśli mamy łóżek 40, to nie da się położyć 41 pacjentów. System informatyczny nie jest w stanie tego pacjenta rozliczyć, czyli mówiąc krótko, NFZ za niego nie zapłaci. Nie ma takiej technicznej możliwości, mimo że techniczne łóżko możemy wstawić. Tylko wtedy leczymy go na całkowitym kosztem szpitala.
2: SK Południe.
3: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Zapraszam na następne, a w tak zwanym międzyczasie zajrzyjcie na naszą stronę sk.pl/śląskie. Tam więcej newsów ze Śląska, Zagłębia i Beskidów.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

Zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuterii?

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Południe.
2: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę myśleć.